0: stąd właśnie pomysł, aby sprowadzić tutaj białe osobniki, czyli Aron, biały tygrys bengalski, był tutaj pierwszy. Później, jeśli chodzi o Nestora lwiego rodu, to był z kolei Sahim. Jest spora rodzina tygrysów na dwóch wybiegach, jest również sześć lwów też na dwóch wybiegach, więc no, dbamy o to, aby te zwierzaki się świetnie tutaj u nas czuły i aby też podtrzymywały tę linię genetyczną.
1: Białe lwy i tygrysy w takim umaszczeniu występują w naturze, ale są bardzo rzadkie. Kolor sierści zawdzięczają określonemu genowi, ale nie jest to albinizm, gdy w skórze, włosach i oczach brak jest pigmentu. Przenosimy się teraz do Toronto. Iga Świątek 6-2 wygrała pierwszego seta ćwierćfinałowego starcia z Dianą Schneider. W drugim w tej chwili 3-1 dla naszej tenisistki. Dalej kibicujemy Idze. Do tej rywalizacji wrócimy w faktach za godzinę. A teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mam nadzieję, że to są plotki. Brzmi to tak, jakby ktoś zza stołek chciał przekupić Szymona Hołownię. Jeśli to prawda, to jest to super obciach. W ten sposób Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa Polski 2050, odniosła się do medialnych doniesień, z których wynika, że były marszałek Sejmu miałby wejść do rządu Donalda Tuska i otrzymać stanowisko wicepremiera. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej na naszej antenie odniosła się także do nowej inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Partia zapowiedziała złożenie projektu ustawy o wyjściu z Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS.
2: PiS przede wszystkim cały ten ETS 2 zaakceptował w momencie, kiedy był u władzy. Teraz zachorował na ciężką amnezję. Przynajmniej wypadałoby powiedzieć, popełniliśmy błąd, zrobiliśmy źle, odwracamy własne błędy. Natomiast ja też byłam jedną z pierwszych w rządzie prawie 2 lata temu. Powiedziałam, od ETS-u 2 trzeba odchodzić, dlatego że to jest rozwojowo w dzisiejszych warunkach dla Polski niekorzystne i krok po kroku tego ETS-u 2 Polska bardzo mocno, asertywnie w ramach Unii Europejskiej argumentuje i działa, żeby teraz to zostało odwleczone. My jesteśmy częścią wspólnoty.
3: Czyli ja słyszę dobrze, pani minister, pani się podoba ten pomysł?
2: ETS 2, panie redaktorze.
3: No tak, ETS od tego odchodzimy.
2: 2. Tak, 2 lata temu to powiedziałam. Trzeba od tego odchodzić, dlatego że to uderza w polski rozwój, a tak trzeba budować energetykę opartą na OZE. Jest zmiana klimatyczna. Nie mieszajmy tych rzeczy. Chyba każdy widzi, co się dzieje. Jaki mamy dramatyczny brak wody na świecie, w tym w Polsce. Ale nie można do tych zmian powodować, czynić metodą kar dla ludzi, że będziemy ich teraz podatkami od aut obciążać. Trzeba tak budować rozwój, żeby ludziom się po prostu to opłacało.
3: Pani minister, rok rządów Karola Nawrockiego dobry rok, czy nie? Znaczy rok prezydentury Karola Nawrockiego, tak powiedzmy. To dobry rok, czy nie?
2: Mieszany.
3: A co się pani podobało u Karola Nawrockiego? Od tego zacznijmy, bo to trudniejsze pytanie.
2: Ja nie mam zwyczaju, ponieważ ktoś jest z innej... Ja nie głosowałam, żeby była jasność, na Karola Nawrockiego. Od razu mówić, że wszystko jest albo czarne, albo białe, albo totalnie złe, albo totalnie dobre. Powiem, zostały podpisane 8 ustaw z KPO i pan prezydent poszedł śladami poprzednika, który także kilkadziesiąt akurat ustaw z KPO podpisał. I nie ukrywam, to też jest element dyplomacji. Jak mi mówią, że ja się nie umiem dogadywać, to jest twardo na stole. Zrealizowany program, który wymagał nie tylko porozumienia 16 ministerstw i kilku tysięcy samorządów, ale także takiej współpracy z prezydentami, żeby kilkadziesiąt ustaw zostało podpisane.
3: Czyli to jest dobry prezydent, pani zdaniem?
2: Nie, to jest to, co widzę na plus. Teraz co widzę na minus? Po pierwsze, ustawia się na scenie politycznej nie jak prezydent wszystkich Polaków, tylko jak prezydent jednego i jeszcze to nazywa obozu. Obóz to jest coś kolczastym drutem prawie otoczone. Ja w ogóle nie lubię tego myślenia w kategoriach obozów, bo to jest katastrofa. No to są 2 nawalające się obozy. Tak widziana w Polsce polityka to jest destrukcja i niestety widzę, że pan prezydent się jako szef obozu sytuuje, a nie szef wszystkich Polaków i to jest coś... niedobrego oraz nie rozumiem zupełnie, dlaczego zawetował ustawy, które dawały prawa ludziom, a ukrócały i, że tak powiem, ograniczały wpływy lobby kryptowalut.
3: A ja myślałem, że pani o safe powie.
2: O akcyzie. To są rzeczy, ustawa o nadmiarowych zyskach korpo paliwowych. Tego nie rozumiem, dlaczego takie ustawy zostały zawetowane kosztem ludzi, a na rzecz lobbystów.
3: Pytam o safe, także dlatego, że mamy najnowszy sondaż Opinii 24, przeprowadzony na zlecenie RMF FM, który ujawnia, że 51% Polaków uważa, że te relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Dlaczego bezpieczeństwo jest cały czas osią sporu politycznego?
2: Nie powinno być, ale właśnie polityka budowana w kategoriach jest obóz taki versus obóz siaki powoduje, że przestaje istnieć coś takiego jak dobro wspólne. A nie ma bezpieczeństwa bez dobra wspólnego. W ramach KPO powstał bliźniaczy dla sejfu projekt, czyli Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności na 20 prawie 4 miliardy złotych, więc ogromny fundusz. Wokół tego nie było żadnej wojny. Ale dlatego, że ja to prowadziłam poniżej wszelkich radarów politycznych po to, żeby nie wpisać tego w żaden obóz i w żadną wojnę polityczną w Polsce i przeszedł gładko i dzisiaj ten fundusz pracuje normalnie i będzie pracował
3: tylko,
2: przez najbliższą
3: wybory, pani minister,
2: dekadę.
3: W 2027 i wszystko wskazuje na to, że bezpieczeństwo będzie na stole podczas tych wyborów i będzie przedmiotem kampanii wyborczej.
2: To nie jest problem, żeby coś było przedmiotem kampanii wyborczej. Natomiast problem się zaczyna, kiedy poprzez definiowanie polityki jako walkę dwóch obozów otoczonych właśnie kolczastym drutem, bo obozy to jest to, w centrum obozu to ja nie jestem, bo właśnie to, co mi się niesłusznie zarzuca, to jest to, że ja mówię o rzeczach w sposób wyważony, że jeżeli widzę, że inna partia zrobiła coś dobrego, czy prezydent, to przyznaję. Jeżeli widzę dobro wspólne, to działam na rzecz tego dobra wspólnego ponad podziałami. I tym jest właśnie KPO. To jest dobro wspólne, wielki projekt rozwojowy ponad podziałami.
3: A niektórzy
2: skorzystało
3: mówią...
2: masę samorządów najróżniejszych opcji politycznych.
3: A niektórzy mówią, że już się pani sytuuje do następnych wyborów. Pani na przykład jest po drodze z Mateuszem Morawieckim i jego Rozwojem Plus?
2: Niektórzy nie są w stanie wyjść z politykierskiego myślenia i cały czas uważają, że polityka to są dwa nawalające się obozy i koniec.
3: A ale budowanie koalicji i szukanie koalicjantów to jest normalna sprawa w polityce przecież.
2: Oczywiście, że szukanie koalicjantów to jest normalna sprawa, ale szukanie koalicjantów powinno być wokół spraw, a nie wokół zaganiania ludzi do tej czy innej sekty, drut kolczasty i dobro wspólne nie istnieje, bezpieczeństwo nie istnieje, rozwój i pójście do przodu, rozwój w rozumieniu nie nazwy formacji, tylko...
3: No, zastrzygłem uszami,
2: Nie, właśnie od razu dlatego powiedziałam. To są rzeczy, które powinniśmy dbać o nie i chcieć. I dlatego tak ważny jest ambitny, prorozwojowy budżet,
3: i znowu
2: który...
3: ten rozwój.
2: Który, panie redaktorze, no tak samo jak istnieje słowo razem, istnieje słowo Polska oraz 2050. Wszyscy używają tych słów albo jako nazw własnych, albo też jest słowo koalicja na przykład.
3: No dobrze, no ale pani minister, albo pani minister, to porozmawiamy o projekcie Mateusza Morawieckiego. Pani uważa, że to może być atrakcyjny przyszły koalicjant, albo na przykład to może być partner do rozmów na przed wyborami 2027 roku dla Polski 2050?
2: Ja dzisiaj widzę, że PiS się rozpadł. I rozpadł się dlatego, że jakaś część tego PiSu po prostu postanowiła ścigać się na kolor brunatny z braunem, co jest koszmarem w ogóle, bo my potrzebujemy w Polsce mniej braunistów i jakiejś braunizacji,
3: no dobrze,
2: a nie więcej. Czy to jest rozwój plus czy minus? Czy to jest PiS bis, czy jakaś nowa formacja, która chce rozwoju? To dopiero pokażą najbliższe tygodnie. Mnie na przykład bardzo ciekawi, jak formacja pana byłego premiera zagłosuje w sprawie najmu krótkoterminowego. Czy to jest po stronie ludzi, czy po stronie lobbystów i branżystów, którzy mówią prawa tylko dla branży, a ludzie w swoim domu niech się boją wyjść na klatkę.
3: A usiadłaby pani do takiej debaty z Mateuszem Morawieckim, jak usiadł Władysław Kosiniak-Kamysz?
2: Ja kiedyś miałam przecież debatę z panem premierem Morawieckim na jednym z forów i to była debata o strategii rozwoju Polski. Tę strategię, przypomnę, decyzją premiera Tuska wypracował nasz rząd, moje ministerstwo, bo akurat tak to jest zakotwiczone ustawowe i teraz ta strategia cały czas czeka na zatwierdzenie przez Radę Ministrów.
1: Całej rozmowy z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, którą poprowadził Piotr Salak, możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF24.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Za chwilę na zegarach godzina 4:00, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Komisja Europejska odblokowuje kolejne miliardy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Kraków wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Posłuchajcie, co przyciąga młodych do stolicy Małopolski. Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie użyli pocisków balistycznych i bomb kierowanych. Jak informowaliśmy w faktach, wcześniej Rosjanie zaatakowali też Kijów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegała przed możliwością kolejnych uderzeń, m.in. na Sumy, Charków i Czernichów. Moskwa w ostatnich tygodniach wyraźnie nasiliła wykorzystanie pocisków balistycznych. Donald Trump miał w lipcu potajemnie opuścić Turcję na pokładzie wojskowego samolotu C-32A, a nie Air Force One, tak twierdzi Washington Post. Powodem miała być wiarygodna groźba irańskiego ataku na prezydenta lub jego samolot. Według gazety Trump wraz z kilkoma współpracownikami został przewieziony na pokład C-32A w specjalnym pojeździe cateringowym. W tym samym czasie dziennikarze i część pracowników Białego Domu byli przekonani, że prezydent znajduje się na pokładzie Air Force One. Amerykańskie służby miały wcześniej uzyskać informacje o konkretnym zagrożeniu ze strony Iranu. Biały Dom nie potwierdził szczegółów operacji, ale podkreślił, że Trump jest celem wrogów USA i wykorzystywane są wszelkie dostępne środki, by zapewnić mu bezpieczeństwo.
2: Słuchaj. To są fakty w RMF FM.
1: Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty Polsce kolejnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem chodzi prawie o 8 miliardów euro. Co jest finansowane z tych pieniędzy, to wyjaśni nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Ponad 500 polskich nauczycieli otrzymało bony na zakup laptopów o wartości 2,5 tysiąca złotych, a szkoły dostały ponad 16,5 tysiąca laptopów i tabletów. Za pieniądze z tej transzy KPO kupiono też 88 tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa. Gdy Komisja Europejska wypłaci tę transzę, Polska będzie miała już wypłacone z KPO ponad 42 miliardy euro. To prawie 77% całej puli przewidzianej dla naszego kraju. Żeby wykorzystać całą pulę, Warszawa musi zrealizować pozostałe zobowiązania do końca tego miesiąca, a wniosek o wypłatę musi zostać wysłany do końca września.
1: Kraków wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Chodzi o osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem. W najnowszym rankingu magazynu Time Out stolica Małopolski zajęła 7 miejsce, wyprzedzając m.in. Paryż, Ateny czy Wiedeń. Co na to przedstawiciele krakowskiego pokolenia Z?
4: Wydaje mi się, że to jest ogólnie dużo jakby ludzi, młodzieży, że dużo rzeczy jest do robienia, różne na przykład bagry albo na rynku jest dużo miejsc, to takie do właśnie do wychodzenia, do spotykania się.
5: Ładnie, ogólnie ładne kamienice i wszystko, ogólnie miasto ładnie też wygląda po prostu.
4: I też dosyć czysto jest, szczerze, jak na takie duże miasto.
6: A co dla waszego pokolenia jest dzisiaj najważniejsze?
4: Szczerze mi się wydaje właśnie, że takie relacje międzyludzkie są najważniejsze, bo one są i w szkole, i w życiu prywatnym, że nie tylko jakby przyjaciele, tylko też rodzina, po prostu wszyscy.
5: Te spotkania, nawet dzisiaj idziemy teraz się spotkać właśnie na bagry. No tak naprawdę ludzie dają taką motywację też do życia po prostu.
1: Usłyszał w Krakowie nasz reporter Paweł Konieczny. O najlepszych miastach do życia według pokolenia Z przeczytacie na rmf24.pl. Wczoraj przed południem cały kadłub przyszłego ORP Wicher, okrętu budowanego dla marynarki wojennej, opuścił w całości halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. To jeden z trzech okrętów powstających w ramach programu Miecznik. Wartość kontraktu na trzy fregaty, Wichara, Burzę oraz Huragana przekracza 15 miliardów złotych. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał o tej inwestycji z Marcinem Ryngwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna, i z Janem Grabowskim, wiceprezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
7: Panie prezesie, kilka minut przed godziną 11, poniedziałek 10 sierpnia, kadłub Wichra wyjechał z hali. To się wydarzyło. Jak trudny to był moment, żeby dojść do tego, co teraz tutaj widzimy?
8: Ale panie redaktorze, gdybym miał tak wspomnieć te 5 lat, które było tutaj w tej stoczni i w całym konsorcjum razem z PGZ-em, to tak mną targają pozytywne emocje, dlatego że to nie jest tylko kwestia samego projektu, samego podpisania, samej dokumentacji technicznej. To są setki ludzi, którzy za tym stoją. Zebranie tak fantastycznego zespołu, który to produkuje, zajęło nam kilka lat. Stocznia się zmieniła nieprawdopodobnie. Dzisiaj jesteśmy jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Jeżeli chodzi o samego Wichra, to przed nami, jesteśmy w połowie tej pięknej przygody, bo przed nami teraz wyposażanie, ale jestem dumny ze swoich kolegów i koleżanek, którzy razem ze mną i z zarządem uwierzyli w tą całą historię, jaką jest Miecznik i poszli za nami, nie bali się i dzisiaj są tego efekty. Za 2 dni uroczystość chrztu, za 3 dni wodowania, także pokażemy też wszystkim Polakom, że przemysł okrętowy w Polsce ma się dobrze, a będzie miał się tylko lepiej.
7: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach. No i z lądu musi się dostać teraz na wodę. To skomplikowana operacja?
8: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzano w przemyśle okrętowym w naszej 100-letniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja. Właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie, ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą ERP Burzę, dlatego że przyszła ERP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt, także będziemy mieli jeden w wyposażaniu, drugi w składaniu, a już w listopadzie kładziemy stępkę na trzeci okręt tego typu.
7: Ta sama operacja, dlaczego to musi wyglądać w ten sposób?
8: To zostało przedstawione już w studium wykonalności w 2021 roku. Po pierwsze, tego typu okręty, bo to są najwyższej klasy okręty bojowe, nie mogą być budowane w miejscu, które są dostępne publicznie z lądu dla kogoś. Dlatego jest ta hala. Po drugie, uniezależniliśmy się od warunków pogodowych, także komfort pracy dla naszych pracowników jest bardzo duży. Zima, deszcz, wiatr, wiadomo, jesteśmy nad morzem. Po trzecie, jeżeli chodzi o ten typ wodowania, po prostu okręt jest za ciężki, żeby go budować w inny sposób. Stocznia nie posiada suchego doku czy jakichkolwiek innych elementów, dlatego to jest najlepsze rozwiązanie techniczne, do którego przygotowywaliśmy się miesiącami. Na szczęście wszystko się okazało zapięte na ostatni guzik.
7: Chrzest to jest moment, który bardzo dobrze znamy nad morzem, ale to jest taka uroczystość bardzo ważna też dla marynarki, dla marynarzy, dla stoczni. Ten moment chrztu, co to oznacza dla tutaj wszystkich, którzy obserwują to, co się dzieje w tym momencie?
8: Nieprawdopodobna duma. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego dla naszego kraju. Po drugie, warto pamiętać, że jednostki cywilne mają chrzest i podniesienie bandery dopiero na koniec budowy, jak już jest przekazane armatorowi. W przypadku okrętów dla marynarki wojennej chrzest odbywa się zanim okręt pierwszy raz dotknie wody, tak? Okręt jest kobietą, jest używany ta okręt, a nie ten okręt. Także przyszła ORP Wicher zostanie zwodowana na Zatoce Gdańskiej i będzie to pierwszy raz w ogóle w historii, że w ten sposób marynarka wojenna zwoduje ten okręt razem z nami, tak? Dlatego, że wypłyniemy też innymi okrętami. Ten 13 będzie bardzo dużym świętem dla marynarki wojennej i za pośrednictwem pana redaktora nie tylko dziękuję kolegom i koleżankom stoczniowcom, ale bardzo dziękuję marynarce wojennej za te wszystkie lata fantastycznej współpracy.
7: Program Miecznik, jak on wpłynął na stocznię?
8: No można powiedzieć w liczbach, tak? No jeszcze 2 lata temu w stoczni pracowało 500 osób, dzisiaj jest 1200, wszyscy na umowę o pracę, bardzo dobre wynagrodzenia, pracujemy w zbrojeniówce, jesteśmy częścią fantastycznej grupy, jaką jest Polska Grupa Zbrojeniowa, mamy najnowocześniejszą infrastrukturę, także przemysł okrętowy znowu przeżywa renesans. Ja jestem stoczniowcem z krwi i kości, zaczynałem jako monter, moja rodzina jest cała stoczniowa, także ja się bardzo cieszę. Mój ojciec tu pracował w tej stoczni przez wiele, wiele lat, także napawa nas duma i radość, że jesteśmy częścią po prostu wielkiej historii przemysłu okrętowego.
7: Spoglądając na Wichra, czym on będzie się charakteryzował?
8: No przede wszystkim będzie zwalczał 3 najważniejsze cele, jeżeli chodzi o teatr wojny. Będzie zwalczał cele powietrzne, nawodne i podwodne. Będzie miał specjalne sonary do poszukiwania okrętów podwodnych. Będzie miał wyrzutnie pionowego startu. Będzie miał wyrzutnie woda-woda, tak żeby eliminować jednostki wroga. Chodzi o to, że ja życzę temu okrętowi, żeby nigdy nie został bojowo użyty, a tylko odstraszał. To jest moje marzenie, bo co by nie mówić, poza tym, że budujemy przepiękną konstrukcję, okręt, jednak jest to broń. Mam nadzieję, że nigdy nie zostanie użyty.
7: Rozglądając się teraz wokół, widzę tutaj wielu pracowników, którzy swoje oczy mają wpatrzone właśnie w ten kadłub, to co się dzieje. To ważny dzień dla stoczni.
9: To jest moment symboliczny dla przemysłu obronnego, dla przemysłu stoczniowego i dla marynarki wojennej, bo ORP Wicher, przyszły ORP Wicher, bo ORP Wicher dopiero za parę dni, to jest konstrukcja, która rozpoczęła swoje życie 16 sierpnia 2023 roku. Wtedy paliliśmy blachy pod ten okręt. Dzisiaj stoi przed nami 100, prawie 40 metrów długości, 50 metrów wysokości, ponad 7 tysięcy ton wyporności. Dzisiaj jego waga to jest kilka tysięcy ton. To jest ogromna, ciężka praca naszych stoczniowców, naszych inżynierów, naszych konstruktorów. To jest duma dla PGZ SA, dla całej grupy PGZ i dla Stoczni Wojennej, przedsiębiorstwa, które zmienia trochę bieg historii tego, jak był postrzegany polski przemysł stoczniowy. Kiedyś Stocznia Wojenna opóźniała się latami w dostarczaniu swoich produktów dla marynarki wojennej. Dzisiaj, zgodnie z harmonogramem, zgodnie z budżetem, dostarczamy kadłub gotowy dla wodowania dla marynarki wojennej RP.
7: Program Miecznik na to wpłynął?
9: To program Miecznik to jest zmieniający bieg historii polskiego. Nie boimy się tak wielkich słów, bo program Miecznik zmienia historię też polskiej marynarki wojennej. Polska marynarka wojenna w 1929 roku, kiedy ORP Wicher zasili marynarkę wojenną, będzie jedną z najnowocześniejszych fregat, a następnie w 2030 ORP Burza, 2031 ORP Huragan. W międzyczasie jeszcze okręt Ratownik. W 31 również nowoczesne okręty podwodne dla marynarki wojennej ze Szwecji, które będą serwisowane tutaj w Stoczni Wojennej i w Stoczni Nauta w grupie PGZ. No, po prostu budujemy, produkujemy bezpieczeństwo.
7: Napięty grafik, a myśląc dalej o przyszłości, jaka będzie rola Wichra na wodach Bałtyku?
9: Wierzymy, że chroniąca oczywiście nasz akwen, nasz Bałtyk, naszą granicę na morzu, ale mieczniki, przyszły RP Wicher, RP Burza, RP Huragan, to będą okręty przystosowane do najcięższych misji. Obrona przeciwrakietowa, obrona przeciwlotnicza na tych okrętach, również możliwość walki z okrętami podwodnymi, również rakiety woda-woda, ogromny helipad, na którym będą mogły lądować ciężkie śmigłowce. To jest wielozadaniowa fregata, która będzie mogła ramię w ramię z naszymi marynarkami sojuszniczymi uczestniczyć w misjach pokojowych, patrolowych, ale również bojowych.
1: Z Marcinem Ryglewskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna, i z Janem Grabowskim, wiceprezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozmawiał Stanisław Pawłowski. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
5: Radio RMF 24.

0: Shakira za nami. A przed nami, jak słychać, fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski, bo je już w studio, a zatem... Dzień dobry, zapraszamy.
1: A w faktach poranny bilans po nocnych nawałnicach.
2: Najgorzej według strażaków było na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim.
1: Potem aktualny bilans trzęsienia ziemi w Kolumbii.
2: Ale też prokuratorskie śledztwo w sprawie pieniędzy, które miały trafiać do powodzia.
1: Ale według medialnych doniesień trafiły do rodziny i sąsiadów prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2: Jednocześnie działaczki Koalicji Obywatelskiej.
1: Ewa Swoboda ze srebrnym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
2: Jest szósta, to fakty RMF FM.
1: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru.
2: Według wstępnych na razie danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji jest na Mazowszu oraz, jak mówiliśmy, w Kujawsko-Pomorskim. W porannych faktach razem z nami teraz reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry, Michał.
3: Dzień dobry.
1: W centrum Warszawy przy ulicy Grójeckiej. Jakie tam widać efekty nocnej burzy?
3: Tylko w Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew. Przy placu Hallera w stolicy jest najwięcej zniszczeń, bo tam konar uszkodził m.in. dach budynku przychodni. Mieszkańcy opisują tutaj, że w czasie burzy w nocy krótko przez kilka minut padał silny grad i efekt jest taki, że na Mazowszu o poranku bez prądu w tej chwili jest około 9 tysięcy odbiorców. Wichura uszkodziła słup linii wysokiego napięcia.
2: Gdzie przede wszystkim są problemy, no i do kiedy, Michale, potrwają?
3: Dostawy energii w tej chwili są wstrzymane m.in. w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości tych miejsc według dostawców energii jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie już powinno być zdecydowanie spokojniej. Przed nami krótka przerwa od upału. Krótka, bo upał ma wrócić w piątek w południowej Polsce.
1: Wielka niepewność w Kolumbii.
2: I aktualne pytania o liczbę ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi. Zrzeszenie burmistrzów miast Kolumbii informuje o co najmniej 132 ofiarach trzęsienia ziemi. Ale prezydent kraju Abelardo de la Espriella przekazał, że tylko w mieście Cali jest 188 ofiar i ponad 700 osób rannych.
1: Wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedził wczoraj zachodnią część kraju. Zawaliło się ponad 60 budynków.
4: W Medellin, w którym mieszkam o 7.30, podobnie jak moi sąsiedzi, opuściłem swój budynek, żeby wytłumaczyć to, co dzieje się z człowiekiem w takiej sytuacji. Myślę, że najlepiej porównać to do znajdowania się na statku na zburzonym morzu. Ściany się kołyszą, człowiek wraz z nimi i tak naprawdę czeka końca tego zjawiska. On nastąpi po blisko minucie w samym Medellin.
1: Opowiadał nasz słuchacz Kuba Stasiak, mieszkający w kolumbijskim Medellin.
2: Rząd Kolumbii ogłosił stan wyjątkowy. Pomoc zaoferowali już m.in. Amerykanie, którzy zapowiedzieli przekazanie 15,5 miliona dolarów na zapewnienie schronienia, żywności i ochrony oraz ocenę skutków trzęsienia ziemi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu pomocy dla powodzian na Dolnym Śląsku.
1: W centrum sprawy znalazła się Anna Konieczyńska, wiceprezes Zeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i działaczka Koalicji Obywatelskiej. Po szczegółach Martyna Czerwińska.
5: Według ustaleń Wirtualnej Polski trzy firmy z Dziwiszowa otrzymały łącznie około 4,5 miliona złotych. Jedna z nich należy do męża wiceprezes, druga do sąsiadów, a trzecia jest związana z lokalnymi mediami, z rejestrów Straży Pożarnej. Wynika jednak, że nigdy nie zostały zalane wodą.
6: Jeżeli ktoś jest wiceprezesem, to raczej powinien się wstrzymywać z tego typu działaniami. Tym bardziej, że ta pomoc podobno jest wątpliwa, natomiast to rozstrzygnie kontrola ostatecznie. I też chcę Państwu powiedzieć, że takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
5: Powiedział Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który nadzoruje wsparcie dla przedsiębiorców. Kontroli zostaną też poddane do dokumenty rzeczoznawców, którzy przed przyznaniem wsparcia oceniają stan nieruchomości.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
2: W Birmingham w finale biegu na 100 metrów Polka dała się wyprzedzić tylko Brytyjce Amy Hunt. Trzecie miejsce dla Belgijki Delphine Kansa.
1: To nie była dobra pora na bieganie.
2: Zdecydowanie. Przed 23 polskiego czasu, chłodno w Birmingham, ale się udało.
8: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam tak, jak miałam. Jeszcze jest jeden cel. Nie mówię tutaj o tym, żeby pobiec te 10.96 na memoriale Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel.
2: 23 sierpnia przypominamy memoriał Złotej Ligi w Katowicach. Jaki to cel? Na pewno nie wymieniony przed chwilą. Rekord Polski, na razie Ewa Swoboda tego celu. nie zdradza.
1: Zdradzi, jak go spełni.
2: A inne medalowe szanse niespełnione. Czwarte miejsce w Birmingham polskiego mixta, 4x400 metrów. Kulamiot Konrad Bukowiecki na miejscu 7. Szymon Mazur 11. Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech z awansem do finału rzutu młotem.
1: Po 6.30 fakty sportowe, tam także zwycięska Iga Świątek w kanadyjskim Toronto.
2: Zatem zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.

0: Na zegarach mamy 6.30, wiadomo, FM, pora na fakty. Zapraszamy.
1: Dwie osoby zginęły w nocnym wypadku w pobliżu Pleszewa w Wielkopolsce.
2: Tam na Krajowej 12 bus zderzył się z ciężarówką.
1: Policja wprowadziła objazdy dla jadących od strony Jarocina na rondzie Mikołajczyka przez Krajową 11.
2: A dla jadących od strony Kalisza do tej samej drogi krajowej ulicą Wschodnią. Instytut Pamięci Narodowej nie wyegzekwował należnych opłat od Karola Nawrockiego za użytkowanie pokoju gościnnego. Tak jest wniosek z raportu Najwyższej Izby Kontroli poświęconego wykonywaniu budżetu państwa za ubiegły rok.
1: I z tego raportu wynika, że w okresie od października 2022 roku, czyli w czasie, kiedy Nawrocki był szefem IPN-u, nie naliczano mu opłat czynszowych za korzystanie z pokoju gościnnego w centrali Instytutu w Warszawie. Mają one sięgać ponad 55 tysięcy złotych.
2: IPN tłumaczy, że podobnie postępowano wobec poprzednich prezesów, a lokal służył wykonywaniu obowiązków służbowych.
1: I nie podjęto działań związanych z realizacją wniosków pokontrolnych. Hiszpania szykuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca.
2: Przygotowano 400 punktów, gdzie będzie można oglądać to niezwykłe zjawisko. Zwiększono siły służb porządkowych, wprowadzono też ograniczenia w transporcie i wstępie do parków narodowych.
1: Zjawisko rozpocznie się na północnym zachodzie Hiszpanii około 19.30.
2: Od zeszłego tygodnia rozdaliśmy już 2 miliony par atestowanych okularów do obserwacji zaćmienia słońca. Oczywiście konieczne jest stosowanie certyfikowanych filtrów, które przeszły wszelkie wymagane badania. Zalecała Usłę Vallejo, inicjatorka akcji rozdawania okularów.
1: W Polsce jutro wieczorem będzie można oglądać częściowe zaćmienie słońca.
2: No i też na pewno będzie robić wrażenie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Co na dobry początek faktów sportowych RMF FM?
1: Oczywiście medal. Zaczynamy od srebrnego medalu Ewy Swobody w finale biegu na 100 metrów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Późno wieczorem, przed 23 rozpoczynał się ten finał. Dobry start Polki i bardzo ciasno na finiszu. I ostatecznie tylko Brytyjka Amy Hunt wyprzedziła naszą zawodniczkę. Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
4: Przed 30 też można. Ja wiedziałam, że będę w stanie po prostu walczyć o te medale.
1: Zadowolona wicemistrzyni Europy, sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka tuż za podium, miejsce czwarte.
4: Przewiozłam się za rywalkami i zadegrałam na końcu.
1: Tyle Natalia Bukowiecka, wygrała Norwegia przed Wielką Brytanią i Holandią. Do mistrzostw wrócimy w kolejnym sporcie, a teraz zmieniamy dyscyplinę.
5: Iga Świątek!
1: Tak, Polkę witano, gdy wychodziła na kort w Toronto. Godzina gry, no i pokonana w nocy Diana Schneider. Dwa sety wygrane 6-2, 6-1. Ostatnia piłka meczu posłana przez Rosjankę w aut.
6: What a stunning performance.
1: No i zaczęły się komplementy. Schneider świeżo po wspaniałym zwycięstwie nad Jessica Pegulą, ale dziś poczuła pełną moc byłej pierwszej rakiety świata. Kolejną przeciwniczką Igi Świątek w półfinale Elina Świtolina. Liverpool wypożycza tymczasem z Barcelony środkowego obrońcę, byłego kolegę Roberta Lewandowskiego, Rolanda Araujo.
7: Welcome to Liverpool FC. How does it feel to be here?
1: Zadowolony Urugwajczyk. Liverpool łata nim dziurę po tym, jak reprezentant Francji Ibrahima Konate opuścił klub i dołączył do Realu Madryt. A nowy sezon Premier League tuż za 12 dni Liverpool na wyjeździe zaczyna z Newcastle United. Tymczasem Jeff Bezos, jeden z najbogatszych ludzi świata i jego grupa inwestycyjna chcą przejąć 30% akcji The Reds. Konsorcjum kieruje brytyjsko-hinduski inwestor Amit Bhatia. Znajduje się w nim także współzałożyciel Facebooka, Eduardo Severin. Ten pierwszy jest zięciem miliardera Lakshmiego Mittala, przez 18 lat był współwłaścicielem Queen's Park Rangers. Ten drugi na pierwszym roku studiów spotkał Marka Zuckerberga, podczas drugiego roku razem zostali współzałożycielami Facebooka. Bezos, według Forbesa, obecnie to czwarty najbogatszy człowiek świata, 224 miliardy dolarów na koncie.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: Usłyszysz ten dźwięk.
0: AI.
1: To oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Przed nami siódma, przed nami również fakty w RMFM, a te mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
1: Karta Dilo dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór, od dzisiaj ma wersję elektroniczną.
2: Ona będzie wdrażana już teraz sukcesywnie, żebyśmy się przyzwyczajali do tego, jak to będzie wyglądało.
3: A my w faktach sprawdzamy, jak to działa w praktyce i co to oznacza dla pacjentów.
1: Rząd nieskutecznie walczy z rosnącymi cenami paliw.
3: Tak uważa większość pytanych w naszym sondażu, opinia 24 dla RMF FM.
1: Bociany już szykują się do podróży do ciepłych krajów.
3: Mamy jeszcze, cieszmy się latem.
1: Prawie 500 000 osób w Polsce rocznie ma skorzystać z nowej wersji karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego.
3: Chodzi o dokument wystawiany pacjentom, u których podejrzewany jest nowotwór. Od dziś, zgodnie z nowymi przepisami, ta karta po wielu miesiącach oczekiwania w końcu ma wersję elektroniczną.
1: Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Najważniejsze pytanie, co pacjentom da karta elektroniczna?
4: Ma ułatwić leczenie w kilku miejscach. Wyobraźmy sobie osobę, która trafia z podejrzeniem nowotworu do szpitala w swoim mieście. Tam okazuje się, że jednak niezbędna jest bardziej zaawansowana diagnostyka, na przykład molekularna, dostępna w dużym centrum onkologii w innym mieście. Teraz w takiej sytuacji trzeba osobiście zamknąć kartę DILO w pierwszej lecznicy i przenieść kartę do kolejnej. Po zmianie ma być łatwiej. Na to liczy Aleksandra Wilk z Fundacji To się leczy.
2: Karta DILO będzie umożliwiała na przykład zamknięcie pewnego procesu u pacjenta jednym kliknięciem i rozpoczynamy go w następnym szpitalu.
4: Elektroniczna karta DILO będzie wdrażana etapami. Podstawowym dokumentem już w całej Polsce ma być według planu od stycznia.
1: Czy wy albo wasi bliscy korzystaliście już z e-karty DILO? Czy macie swoje uwagi?
3: Adres fakty@rmf.fm do waszej dyspozycji.
1: Rząd nieskutecznie walczy z wysokimi cenami paliw. Tak uważa większość badanych w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
3: Niemal 60% ankietowanych wskazuje, że rząd Donalda Tuska nie radzi sobie z walką ze stawkami na stacjach paliw. Szczegóły sondażu zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Kto jest najbardziej niezadowolony?
5: Przede wszystkim młodzi mężczyźni w wieku od 25 do 29 lat. Aż 70% z nich twierdzi, że rząd nie radzi sobie z wysokimi stawkami za paliwa. Inaczej sytuację widzą osoby powyżej 60 roku życia. Tam krytyczny jest dopiero co trzeci głos. Widać też podziały polityczne, bo krytycznie o sytuacji przy dystrybutorach wypowiada się 83% wyborców Prawa i Sprawiedliwości i aż 92% Konfederacji. Bardziej łaskawi są zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. Wśród nich tylko co trzeci uważa, że rząd nie radzi sobie z cenami. Niewielki jest odsetek, który twierdzi, że gabinet premiera Donalda Tuska zdecydowanie dobrze okiełznał sytuację na rynku paliw. To zaledwie 6% wszystkich respondentów.
1: Pytania o powrót rządowego programu CPN, ceny paliwa niżej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, padną za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun 7:30 będzie gościem Piotra Salaka. Zapraszamy.
1: O poranku utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Kutno-Sierpc.
3: Powodem awaria energetyczna, do której w nocy doszło po burzy w okolicy Płocka. Część pociągów w tej chwili jest opóźniona między Płockiem a Sierpcem. Część połączeń została nawet odwołana.
1: Na Mazowszu po nocnej burzy prąd nie dociera do ponad 9000 odbiorców, między innymi w rejonie Ciechanowa, Półtuska i Mławy.
3: Dostawy energii mają zostać przywrócone jeszcze przed południem. A teraz w faktach. Kolumbia. Co najmniej 132 osoby zginęły w największym od lat trzęsieniu ziemi w tym kraju.
1: Trzęsienie, jak informowaliśmy, miało magnitudę 7,4.
3: Zakołysało prowincją Choco. Było odczuwalne na ogromnym obszarze zachodniej Kolumbii. Jest bardzo silne. To jest bardzo silne trzęsienie ziemi. Coś strasznego. Epicentrum tego trzęsienia znajdowało się w pobliżu wioski San José del Palmar w prowincji Choco. Burmistrz Leon Fabio Marín Moncada twierdzi, że cudem nikt nie zginął ani nie został tam ranny.
6: To także są fakty.
1: Jest 11 sierpnia, gdy my cieszymy się jeszcze latem. W świecie ptaków jest już jesień.
3: Bociany już grupują się w sejmikach przed odlotem do ciepłych krajów.
7: W ptasim świecie rozpoczęła się jesień i to już na dobre, bo odleciały już w dużej części jeżyki. No i bociany. Bociany zżywkowały, już większość ptaków odleciała. One w tej chwili tworzą właśnie tak zwane sejmiki, czyli grupują się niekoniecznie na łąkach, bo czasami gdzieś tam nawet na dachach budynków potrafią przysiąść. No i grupami odlatują w kierunku południowo-wschodnim, czyli gdzieś tam na Lubelszczyznę się kierują.
4: A potem?
7: A później Ukraina, Rumunia, Turcja i przez Cieśninę Bosfor wlatują już w tą część azjatycką i kierują się do Afryki.
3: A z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
1: A przed nami krótki, ale przyjemny oddech od upałów.
3: Ale one wrócą już w najbliższy weekend.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tragiczna noc w Kolumbii. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło zachodnio-południową część tego kraju. Jak słyszeliście w faktach, już ponad 100 ofiar. Niestety ten bilans może wzrastać. Mam nadzieję, że połączymy się w Radiu RMF 24 za chwilę z Kolumbią. Będzie też oczywiście o cenach paliw na naszych stacjach. Po 8 pojawi się u nas minister aktywów, czyli Wojciech Balczun. Czy też czekacie na nową odsłonę programu CPN? Piotr Salak, zaczynajmy.

17 minut po godzinie 7, poranny program w radiu RMF24. Może przespaliście, może nie zwróciliście uwagi. Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. To było pewne zwycięstwo. Awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. To jest ważny turniej najwyższej kategorii, jeśli chodzi o WTA. Jej kolejną rywalką będzie Lina Świtolina. Polka miała rzeczywiście zdecydowaną przewagę. Nie musiała bronić choćby jednego breakpointa. Sama przełamała rozstawioną z numerem 15 Rosjankę. Dwa razy w pierwszej odsłonie i trzykrotnie w drugiej, w tym ostatnim gemie w meczu zakończonego. Uwaga, po 64 minutach ledwie. Dobre wiadomości płyną też do nas z Birmingham, bo tam trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy i po pierwszym dniu rywalizacji mamy już medal. Srebro w biegu na 100 metrów. Oczywiście zdobyła je Ewa Swoboda. Dzisiaj przed biało-czerwonymi kolejne szanse medalowe. No chyba największe nadzieje możemy wiązać z Piją Skrzyszowską i Pawłem Fajtkiem. W biegu na 100 metrów sensację będzie próbował sprawić Dominik Kopeć, który no jest w życiowej formie, ale będzie bardzo trudno o medal. Trzymamy zatem kciuki za naszych reprezentantów, trzymamy kciuki także za Igę Świątek. O wszystkim rzecz jasna w faktach sportowych, fakty sportowe na naszej antenie o 8.30, fakty o 7.30 na antenie Radia RMF24 za 12 minut.

0: 21 minut po godzinie 7 poranny program w Radiu RMF 24, 11 sierpnia, wtorek. Teoretycznie środek wakacji, ale ważne przepisy wchodzą w życie. Ważne, jeśli chodzi o ochronę naszego zdrowia, czyli jest razem z nami Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry.
0: Ja już dużo wiem, bo słuchałem ciebie w faktach, słuchałem twojej relacji.
1: Bardzo się cieszę.
0: Rozumiem, że chodzi przede wszystkim o pacjentów onkologicznych. Chodzi tak. O te osoby, u których podejrzewa się nowotwór. Będzie prościej i łatwiej, tak, w centrach onkologii.
1: Takie jest założenie, bo dzisiaj rzeczywiście o północy weszły w życie przepisy, które wprowadzają formalnie dokument bardzo mocno wyczekiwany, o który pacjenci pytali od wielu miesięcy. Kartę DILO w wersji elektronicznej, czyli e-kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.
0: Dlaczego to jest takie ważne?
1: Żeby było prościej, żeby było łatwiej, żeby było elektronicznie, czyli żeby wszystko odbywało się w systemie, żeby nie trzeba było przenosić tych dokumentów i często krążyć i w trudnej sytuacji, żeby pacjenci nie musieli robić, mówiąc kolokwialnie, dodatkowych kilometrów, a także aby można było po prostu uprościć swoje leczenie i aby placówki mogły łatwiej przekazywać sobie informacje o pacjencie, a dla pacjenta korzyść ma być taka, o czym mówią założenia Krajowej Sieci Onkologicznej, o której my od dawna mówimy, aby mogli się leczyć pacjenci jak najbliżej swojego domu, ale jednocześnie, aby ten pacjent mógł być konsultowany dzięki tej karcie przez te małe placówki w porozumieniu także z tymi dużymi, poważnymi centrami onkologii w dużych miastach.
0: Czyli Michał, podsumowując, rozumiem, że jest tak, że jeżeli byłbym chory albo miałbym podejrzenie choroby, to rozumiem, że jak mam kartę elektroniczną, kartę DILO, to wtedy już, jeżeli jestem w systemie, to już mnie nic więcej nie obchodzi, to te dane krążą między szpitalami, między placówkami, tam gdzie się leczę, tak?
1: Dokładnie tak ma być. Informacje o wynikach badań, także o planowanym leczeniu, także o diagnostyce, która już się odbyła albo która ma się odbyć za chwilę. Takie jest rzeczywiście założenie, ale od razu także precyzuje i trochę hamuje ten optymizm, czy też ogromny entuzjazm. Dzisiaj przepisy weszły w życie, ale to oznacza otwarcie drzwi, zielone światło dla tego, aby wdrażać etapami tę kartę. Ona na razie ma się pojawiać w tych największych placówkach, tak zwanych placówkach solo 1, czyli wysokospecjalistycznych, w dużych centrach onkologii od października w tych mniejszych szpitalach, czy to miejskich, czy powiatowych.
0: Czyli tak, aby nie obejmuje całego systemu naszej służby zdrowia.
1: Jeszcze nie, ale ma objąć od 1 stycznia przyszłego roku, 2027. Na razie dzisiaj formalnie przepisy weszły w życie i ta karta ma się stopniowo, etapami, krok za krokiem pojawiać, ale rzeczywiście w całej Polsce, w całym systemie ma być tym podstawowym dokumentem, dokument elektroniczny od 1 stycznia.
0: A to się jakoś wiąże z sytuacją finansową szpitali, czy nie? Bo ona też nie, bo ona nie jest nie najlepsza, prawda?
1: Wiąże się oczywiście, jest to wyzwanie, natomiast Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia zapewniają, gdy o to pytam, że pieniądze na to są zabezpieczone. To wszystko odbywa się w ramach dużej reformy onkologii, która trwa od kilku lat w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Oszczędności są cały czas poszukiwane w systemie ochrony zdrowia, bo brakuje cały czas ponad 13 miliardów złotych do końca tego roku. Do tego dochodzi sprawa, o której może czasami zapominamy, ale która wciąż jest aktualna, sprawa firmy Pfizer i wyroku belgijskiego sądu i ponad 6 miliardów złotych, które Polska powinna zapłacić. Jest apelacja, jest odwołanie. W przyszłym tygodniu między innymi belgijski sąd także ma się zajmować tą sprawą. Na to czekamy i oczywiście pieniędzy brakuje i pieniądze są mocno poszukiwane, ale są zapewnienia takie, że jeśli chodzi o onkologię, kartę DILO, reformę, tutaj na tę cyfryzację szeroko rozumianą, pieniądze są zabezpieczone i tutaj nie są planowane oszczędności w tej sferze.
0: Michał, mówisz, dzisiaj wchodzi w życie ta zmiana, to znaczy, że już dzisiaj pierwsi pacjenci dostaną e-kartę DILO?
1: Teoretycznie jest to możliwe. Ten tydzień, albo być może już dzisiaj, już można starać się o to pytać. Ta karta oczywiście w wersji elektronicznej na razie w formie testów, w formie pewnego pilotażu, ale tak, jest to formalnie absolutnie możliwe, aby osoba, która przyjdzie z podejrzeniem czerniaka, podajmy taki przykład, aby taką kartę DILO otrzymała właśnie w tym dużym szpitalu i aby potem te informacje już były zakodowane cyfrowo. I ma być to kolejny krok tego, aby było coraz więcej tej cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia. Dzisiaj nas już nie zaskakuje e-recepta. Z niej śmiało korzystamy. Pojawia się...
0: Nauczyliśmy się tego.
1: Myślę, że pandemia też mocno to przyspieszyła i to jest ten pozytywny aspekt pandemii, że dzisiaj tych e-rozwiązań jest coraz więcej. Jakoś ta onkologia zwykle była trochę z boku. Karta DILO cały czas była w wersji papierowej. To teraz ma się zmienić, to ma przyspieszyć, ale przyspieszyć w takim tempie, że jeszcze, jeśli chodzi o objęcie całego systemu, chwilę musimy poczekać.
0: I o tym wszystkim opowiadamy i w faktach, i w Radiu RMF 24 opowiada o tym Michał Dobrołowicz. Pięknie dziękujemy, Michał.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy Unia Europejska strzela sobie w stopę, forsując zieloną energię? A może to tylko takie ekoprzebranie, pod którym kryje się staranie o energetyczną niezależność Europy w światowym wyścigu mocarstw? O tym m.in. w nowym odcinku Wojny Światowej. Tym razem będzie o energii.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 7.30 pora na Fakty w RMF FM.
1: Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych w nocnym ataku Rosjan na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Na miasto spadły pociski balistyczne i kierowane bomby lotnicze.
2: W nocy syreny alarmowe słychać było też w stolicy Ukrainy, Kijowie. W centrum ukraińskiej stolicy wybuchły pożary.
1: 2 wypadki polskich turystów w słowackich górach.
2: 51-letnia Polka uszkodziła nogę schodząc z soliska i nie była w stanie kontynuować wycieczki. Słowaccy ratownicy znieśli ją nad Szczypskie Jezioro.
1: W słowackim raju natomiast ranny został 13-latek. W wąwozie spadł na niego fragment skały.
2: Pierwszej pomocy na miejscu udzieliła mu przechodząca w tym samym szlakiem lekarka. Potem chłopak został przekazany załodze karetki pogotowia. Za kilkanaście dni rozpoczną się poszukiwania złóż rud cynku i ołowiu w Piekarach Śląskich. Prywatna firma z zagranicznym kapitałem wykona tam 9 odwiertów.
1: Zgodziło się na to Ministerstwo Klimatu i Środowiska mimo negatywnej opinii prezydenta miasta.
2: Z rzecznikiem magistratu Wojciechem Maćkowskim rozmawiała Anna Kropaczek.
3: Dlaczego właściwie gmina jest przeciwna?
4: Piekary są miastem, które wiele ucierpiały na skutek prowadzonej gospodarki odkrywkowej, kopalnianej. Też wiemy, że wola mieszkańców w większości jest taka, żeby tej działalności kopalnianej w zakresie ołowiu i cynku nie prowadzić.
5: Chciałaby pani tutaj taką działalność przemysłową?
6: Ja osobiście nie.
7: No nigdzie chcę mieć za domem kopalni, nie?
8: Jakieś miejsca pracy by były.
5: Czyli nie byłby pan przeciwny bardzo?
8: Tak bardzo raczej nie.
1: Mówili przedstawiciel urzędu w Piekarach Śląskich i mieszkańcy dzielnicy, w której poszukiwane będą złoża.
2: A za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM przypominamy minister aktywów państwowych Wojciech Balczuk.
1: Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Za 24 minuty będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF24 i teraz Kolumbia. Niestety tragiczne doniesienia z Kolumbii, bo już co najmniej do 132 wzrósł bilans ofiar trzęsienia ziemi, które wczoraj naszego czasu nawiedziło zachodnią część kraju. Wiadomo, że co najmniej 600 osób jest rannych. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 dotknęło zachodnią Kolumbię w poniedziałek rano czasu miejscowego. Tamtejsza służba geologiczna poinformowała także, że tamtejszego wieczora odnotowano 47 wstrząsów wtórnych, których najsilniejszy miał aż magnitudę 4,8. Połączmy się teraz z Kolumbią. Razem z nami jest pan Jakub Stasiak, Polak, który mieszka w Kolumbii, który mieszka w Medellin. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dobry wieczór u pana pewnie.
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu.
0: Pan mieszka w Medellin. Rozumiem, że pana nie dotknęło to trzęsienie ziemi. Halo, panie Jakubie?
1: Halo, halo.
0: O, teraz się słyszymy. Powtórzę swoje pytanie, bo nie słyszałem pańskiej odpowiedzi. Czy w Medellin były odczuwalne skutki trzęsienia ziemi?
1: Tak, jak najbardziej. Około 7:30 rano ze snu wybudziło nas mocne wstrząsy. Jest to bardzo charakterystyczne i myślę surrealistyczne doświadczenie. Tak więc ściany się kołyszą, wraz z nimi podłoga, a człowiekowi zajmuje chwila, zanim w ogóle dojdzie do z tym, co się dzieje. Tak więc większość mieszkańców Medellin zaczęła opuszczać swoje domy. Natomiast to, co ciekawe, pomimo bardzo silnych wstrząsów, mówimy o największym trzęsieniu ziemi w XXI wieku w Kolumbii, samo Medellin stało się całkowicie, może nie całkowicie, bo pojedyncze zdjęcia krążą po sieci zawalonych budynków czy uszkodzonych budynków, natomiast zero ofiar śmiertelnych, w przeciwieństwie do właśnie zachodu kraju, o którym pan wspomniał.
0: Ten najbardziej dotknięty rejon to jest prowincja Choco. To jest miejsce, gdzie tam są jakieś duże miasta w Kolumbii?
1: To jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja, jako że samo Choco jest bardzo źle skomunikowane. To jest departament bardzo mocno zalesiony, więc w tym momencie tak naprawdę bardzo ciężko jest stwierdzić o skali trzęsienia ziemi, skali tego kataklizmu właśnie w tym departamencie. I istnieje zasadne ryzyko, że tak naprawdę największa liczba ofiar pojawi się właśnie tam. Nieco niżej, na południu, znajdują się miejscowości tak jak Pereira, Manizales. W samej Pereirze mówi się o blisko 60 ofiarach śmiertelnych. Nieco niżej, Cali, około 20. Tak więc można powiedzieć, że większość, zdecydowana większość tych ofiar, zniszczeń dotknęła właśnie zachodnie departamenty. São Choco znajduje się zresztą na granicy z Panamą, gdzie również odczuwa się skutki trzęsienia ziemi.
0: Czy Kolumbia to jest takie miejsce, taki kraj, który często jest nawiedzany przez trzęsienia ziemi? Czy w pana życiu to było pierwsze tego, w pana życiu w Kolumbii to było pierwsze tego typu doświadczenie?
1: Tak, jeżeli chodzi o moje kolumbijskie doświadczenie, to tak, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o resztę kraju, o ludzi, którzy mieszkają tutaj od urodzenia, same trzęsienia nie są niczym niespotykanym, nie są niczym niepokojącym. Z tym, że w większości przypadków oczywiście nie wiążą się z taką skalą. I przede wszystkim trwają parę sekund, a wspomnieliśmy o Medellin. W samym Medellin te wstrząsy były odczuwalne przez ponad minutę kołysania i tak naprawdę braku też świadomości tego, czy właśnie to zagrożenie dotyczy nas bezpośrednio, czy jak w przypadku dzisiejszego dnia obejdzie nas szerokim łukiem. Natomiast co istotne, o ile to konkretne trzęsienie ziemi, o którym pan wspomniał, że magnituda wynosiła 7,4,

0: za 10 minut. Za 10 minut będzie godzina 10, radio RMF 24. Co się dzieje w Ukrainie? W nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże, na południowym wschodzie kraju, zginęło co najmniej 6 osób, 19 zostało rannych. Szef Regionalnej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow przekazał na platformie Telegram, że wojska Putina zaatakowały miasto pociskami balistycznymi i bombami lotniczymi, kierowanymi bombami lotniczymi. W wielu miejscach Zaporoża wybuchły też pożary, część mieszkańców nie ma prądu. Wcześniej agencje informowały też o rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, w których wyniku według wstępnego bilansu co najmniej jedna osoba została ranna. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły w noc, że rosyjskie pociski balistyczne mogą uderzyć także w Sumy, w Charków, w Czernichów. To są wszystko miasta na wschodzie kraju. W ostatnich tygodniach rzeczywiście Moskwa wzmocniła swoje ataki pociskami balistycznymi, które są w stanie przechwycić tylko niektóre systemy obrony powietrznej, w tym amerykańskie Patrioty. Jednocześnie, jak pisze agencja AFP, Ukraina nasila ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy.
1: Tu Radio RMF 24.
0: Niespełna 10 minut zostało do faktów. Po faktach po 10 w Radiu RMF 24 powita Was Bogdan Zalewski. Zajrzymy między innymi do Hiszpanii, żeby zobaczyć, jak radzą sobie tam z walce z pożarami strażacy. Piotr Salak, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do jutra.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już dziś po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: 10 przed nami, fakty w RMF FM również w tym momencie przed nami, a fakty mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
1: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania.
2: Od ustaleń reportera RMF FM zaczynamy, a potem wracamy do elektronicznej wersji karty DILO.
1: W tym tygodniu pierwsze mają trafić do pacjentów.
2: O 10 także unijni inspektorzy w Brazylii polecą jeszcze w sierpniu, mają kontrolować brazylijski drób i miód.
1: A nasza korespondentka w Brukseli wytłumaczy, jakie to ma znaczenie dla polskich producentów.
2: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania, dowiedział się reporter RMF FM.
1: Obrona polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie.
2: Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Dzień dobry Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie prokuratury?
3: Ona nie podzieliła argumentów obrony opartych na postanowieniu sądu w sprawie innego z podejrzanych w aferze, Zbigniewa Ziobry. Chodzić miało o to, że sąd w sprawie ekstradycji Ziobry uznał, że wniosek może objąć jedynie 19 z 26 zarzutów. W przypadku 7 z nich nie ma dużego prawdopodobieństwa ich popełnienia. Te zarzuty były zbieżne z częścią zarzutów dla Romanowskiego. Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył, grozi mu wysoka kara, ale przede wszystkim od 1,5 roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
2: W tym tygodniu pierwsi pacjenci dostać mają elektroniczne karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego.
1: Chodzi o dokument dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór. Zgodnie z przepisami, które właśnie weszły w życie, ta karta w końcu ma wersję elektroniczną.
2: A komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, w których lecznicach ta e-karta DILO pojawia się najszybciej?
4: W centrach onkologii i w szpitalach, które zajmują się głównie leczeniem nowotworów. Kolejny etap rozpocznie się w październiku. Wtedy e-karta ma zostać uruchomiona w pozostałych placówkach, a od stycznia dokument elektroniczny ma być podstawowym w całej Polsce. W szpitalach trwają szkolenia z wystawiania e-kart DILO. Tak to opisuje koordynatorka onkologiczna Aleksandra Wilk.
5: Nie tylko lekarze będą otwierali czy też zakładali karty, czyli na przykład koordynatorzy również. Jeżeli będą przeszkoleni i oczywiście dostaną dostęp od lekarzy.
4: Od rana dostajemy od Was maile na adres fakty@rmffm, w których piszecie o karcie DILO i Waszych doświadczeniach. Nasza słuchaczka Anna opisuje, że ta karta według niej na razie nie przekłada się na szybszą diagnostykę. Plan zakłada, że właśnie nowy dokument w wersji elektronicznej usprawni równoległe leczenie w różnych szpitalach.
2: Czekamy na Wasze opinie w sprawie tych elektronicznych kart DILO. Adres fakty@rmffm. Pod koniec miesiąca, jak mówiliśmy, unijni inspektorzy pojadą do Brazylii.
1: Jak się dowiedziała nasza korespondentka w Brukseli, unijni audytorzy skontrolują, czy brazylijski drób i miód spełniają unijne wymagania dotyczące zakazu stosowania antybiotyków i hormonów wzrostu.
2: Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jakie znaczenie ta inspekcja ma dla polskich producentów?
6: To ważna kontrola dla polskich producentów, bo 3 września Brazylia ma stracić możliwość eksportu swoich produktów na unijny rynek po tym, jak wypadła z listy państw uprawnionych do eksportu. Jeśli kontrola wypadnie pozytywnie, Komisja Europejska może zaproponować powrót brazylijskiego drobiu i miodu na unijny rynek. Dla polskich hodowców Brazylia to duży konkurent, dlatego producenci, z którymi rozmawiałam, chcą przede wszystkim gwarancji, że będzie musiała spełniać te same unijne wymagania dotyczące antybiotyków.
1: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl, a teraz...
7: Wakacje w faktach RMF FM.
1: Dziś w faktach Odra jak magnes coraz bardziej przyciąga nie tylko wrocławian.
2: Tętni życiem. Powstają nowe przystanie, gdzie zawijać mogą jednostki, których na rzece z roku na rok pojawia się coraz więcej.
1: Na pokładzie jednej z motorówek dzisiaj nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Piękne słońce, wiatr we włosach. Panie kapitanie, dokąd płyniemy?
9: To się jeszcze okaże. Wrocław tak naprawdę możemy opłynąć dookoła. To jeszcze zależy, czy jedna śluza działa, czy nie, żeby pełne kółko zrobić. Można naprawdę cały dzień pływać i fajne miejsca oglądać. Tak naprawdę widać tutaj całe okolice Ostrowa Tumskiego, tutaj te wszystkie wysepki, które sobie opływamy, tak jak teraz Wyspę Słodową.
8: Wrocław z perspektywy Odry wygląda zupełnie inaczej. Piękniej?
9: Zupełnie inaczej i rzeczywiście można zobaczyć rzeczy, których z lądu nie widać. Ja jestem urodzonym wrocławianinem, ale niektóre miejsca jak zobaczyłem z wody, to byłem zaskoczony, że jestem w tym miejscu, bo wyglądają zupełnie inaczej niż z lądu.
8: No to przyspieszamy?
9: Tu nie możemy, ale za chwilę, jak tylko miniemy jeszcze jeden most, to przyspieszymy.
2: Ostrożnie, ostrożnie, bo oficjalnie Wrocław ma przecież ponad 110 mostów.
1: Naszym przewodnikiem Marcin Borkowski, w kolejnych faktach ciąg dalszy podróży po Odrze.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: dziś synoptycy prognozują sporo słońca bez opadów, ale z odczuwalnym wiatrem z północnego zachodu. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tam 26 stopni, niewiele chłodniej w Krakowie, 25. Najchłodniej na północy, w Gdańsku 20 stopni, w Białymstoku 21. Ciśnienie przeważnie wysokie, miejscami umiarkowane.
11: Dzień dobry. Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie, że jesteśmy razem. No to zawsze dla mnie miło i pożytecznie spędzony czas. Cieszę się, że wybraliście Radio RMF24. Postaramy się nie zawieść waszych oczekiwań. Nadal będziemy wam systematycznie przekazywali jeszcze więcej informacji. Już za chwilę odmalujemy krajobraz Hiszpanii, trawionej przez potężne pożary. Połączymy się z misją polskich strażaków na Półwyspie Iberyjskim. O wiele pytań zrodziło się w mojej głowie, zwłaszcza przed spodziewanym zaćmieniem słońca. Ale jeśli wy chcielibyście o coś zapytać, napiszcie SMS 3322 albo mail radio@rmf24.pl. Przeczytam wasze kwestie mojemu gościowi.

0: 12 minut po godzinie 10, tu RMF24, wasza stacja, wasza dosłownie, dokładnie wasza, dlatego że czekam na wasze opinie, komentarze, sugestie, SMS 3322, radio@rmf24.pl. Aktualny temat rozmowy to pożary w Hiszpanii. Przypomnę wam, że od ponad tygodnia polscy strażacy wspierają Hiszpanów w gaszeniu pożarów lasów. Jak wygląda sytuacja na miejscu, jakie prowadzą działania, jakie przed nimi jeszcze wyzwania? No właśnie o tym porozmawiamy teraz w Radiu RMF24. Z nami jest pan Martin Halasz. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Martinie. Oficer prasowy zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland w Hiszpanii. W jakim rejonie tego państwa państwo operują?
1: Wczoraj na teren Castilla La Mancha, to jest pod Toledo, w Hiszpanii dotarła druga zmiana polskich strażaków, czyli pierwsza ekipa 35-osobowa zakończyła tutaj działania. Dziś, dosłownie kilkanaście minut temu, wylądowali ci strażacy w Warszawie, są już na terenie Polski. Natomiast druga zmiana wczoraj dotarła tutaj na teren w godzinach popołudniowych, właśnie do Castilla La Mancha. Te popołudnie to był czas na to, by przekazać sobie podstawowe informacje, jak wygląda przede wszystkim tutaj taka sytuacja operacyjna, czego oczekują Hiszpanie od nas w związku z kolejnymi dniami i prognozami, no i przygotowanie oczywiście sprzętu, zaznajomienie się z terenem, to co robią w Polsce strażacy już teraz z drugiej zmiany wczoraj i dzisiaj, jeśli chodzi o przedpołudnie.
0: Panie Martinie, usłyszałem, że państwo pracują niedaleko Toledo. No kiedy polscy turyści słyszą Toledo, to od razu mają takie skojarzenia kulturalne, no centrum kulturalne Hiszpanii, El Greco. Czy samo miasto jest zagrożone?
1: Nie, ta sytuacja teraz wygląda w taki sposób, że cały czas ze stroną hiszpańską codziennie oczywiście zbieramy informacje, jesteśmy w kontakcie, jeśli chodzi o aktualną sytuację pogodową, ale także o pewne prognozy o to, co będzie się działo tutaj na miejscu. Samo Toledo nie jest zagrożone, tutaj jesteśmy w bazie, powiedzmy, operacji, natomiast stąd nasi polscy strażacy jako 35-osobowa grupa podzieleni są na dwie takie grupy operacyjne, Alfa i Bravo. I w zależności od tego, w jakie na dany dzień są przydzielone zadania, strażacy stąd, z miejsca bazy operacji, docierają w te trzy wyznaczone miejsca na terenie Hiszpanii. I dla przykładu dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 kilometrów tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox. Tam będzie stacjonowała przez jakiś czas po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Natomiast druga grupa w zasadzie, Bravo, będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 kilometrów tutaj z miejsca stacjonowania. I również tak samo te zadania będą polegały na tym, by w tym wyznaczonym miejscu stacjonować. Jeśli będzie potrzeba, to oczywiście brać udział w gaszeniu pożarów, lasów czy terenów niezurbanizowanych. A jeśli nie przyjdzie nam brać udziału właśnie typowo w działaniach interwencyjnych, no to oczywiście ten czas przeznaczamy na szkolenie i tutaj doskonalenie, wymianę informacji i dobrych doświadczeń z Hiszpanami, patrząc i tutaj też współdziałając z tym sprzętem, który oni tutaj mają na miejscu. To jest dla nas cenne doświadczenie.
0: Także nie tracicie czasu, bo jeżeli nawet nie gasicie pożarów, to także się szkolicie. Proszę pana, panie Martinie, jak wygląda taki pożar lasu z bliska? Co widzi strażak, czego nie widać, no nie wiem, w telewizji, na zdjęciach satelitarnych?
1: Trzeba pamiętać, że ten moduł GFFF, Ground Forest Firefighting, jest przeznaczony do udziału w gaszeniu pożarów bez użycia tradycyjnych pojazdów gaśniczych, takich ciężkich, tak?
0: Więc wy gasicie piechotą, tak?
1: Dokładnie tak. Ta specyfika wygląda troszeczkę inaczej. Podręczny sprzęt, taki, który strażak niesie w zasadzie na swoich plecach, to całe jego wyposażenie, ale ten moduł celowo przygotowany jest do takiego działania, dlatego że bywają tereny, gdzie po prostu sprzęt gaśniczy, ciężki, nie jest w stanie wjechać. Więc my wspieramy tutaj Hiszpanów w takich sytuacjach, gdzie trzeba po prostu wejść w teren trudno dostępny, teren górzysty, teren, gdzie są jakieś być może zarośli, skreśla, tak, żeby przygotować się na nadejście frontu pożaru, albo jeśli ten pożar trwa, no to ograniczamy tutaj jego rozprzestrzenianie się, oddzielamy materiał palny, czyli całą roślinność, a jeśli nawet trzeba, to drzewa, od tego miejsca, gdzie ma pożar dojść, po to, żeby w momencie, kiedy ten front właśnie nadejdzie, to wyhamował. I to jest zadanie polskich strażaków w takim układzie, w takim składzie modułu GFFF, czyli z tym podręcznym sprzętem, bez ciężkich, tradycyjnych pojazdów gaśniczych.
0: Ja czytam w tych raportach aktualnych, że obszar, jaki objęły te pożary w Hiszpanii, to jest około 250 tysięcy hektarów. Ja sobie sprawdziłem, to jest prawie całe państwo Luksemburg albo 5 powierzchni Warszawy. Czy ta liczba oddaje rzeczywistą skalę tragedii?
1: Jest tak, że Hiszpanie oczywiście radzą sobie tutaj z tymi pożarami na miejscu. Nasz udział nie jest, nasz udział, czy tutaj nasze stacjonowanie na terenie Hiszpanii przez cały sierpień, to nie jest tak, że jesteśmy dlatego, że oni sobie tu nie są w stanie poradzić. Jesteśmy dlatego, że w czerwcu zostaliśmy włączeni do europejskiej puli zasobów ochrony ludności. Moduł GFFF Poland otrzymał certyfikację na poziomie unijnym i w związku z tym właśnie w ramach planowego przesunięcia zasobów ratowniczych w miejsce dotknięte pożarami, ale tam, gdzie jest też najwyższe ryzyko, my jako Polska się przemieściliśmy. Faktycznie tutaj, jadąc z Madrytu, z lotniska do miejsca bazy operacji, widzieliśmy spalone połacie, duże przestrzenie wypalone, nawet przed samym lądowaniem z okna samolotu było widać faktycznie duże, ciemne, czarne obszary, które wskazują właśnie te przestrzenie, w których już był pożar. Więc faktem jest, że te pożary tutaj są. Jest bardzo sucho. Temperatura w ciągu dnia to jest powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: Dodatkowo jeszcze pracę utrudnia wiatr, prawda? To też jest bardzo skomplikowana sprawa.
1: Dokładnie tak, ale też na przykład tegotygodniowa prognoza Hiszpanów wskazuje na to, że w związku ze zbliżającym się zaćmieniem księżyca...
0: Zaćmienia słońca,
1: Hiszpanie spodziewają się, że kilka milionów turystów jest w stanie tutaj na teren Hiszpanii dotrzeć.
0: Czy to może zwiększyć zagrożenie pożarowe?
1: Dokładnie tak i to powoduje, że właśnie my też w ciągu najbliższych dni będziemy przegrupowywać się w dwa, może trzy kolejne miejsca, tak, żeby w samą środę, czyli wtedy, kiedy jest prognozowane zaćmienie słońca, być w tych miejscach, gdzie może po prostu dojść do pożaru, dlatego że turyści nie zawsze zwracają uwagę niestety na te warunki pogodowe czy na te zagrożenia, które pojawiają się w danych miejscach. No i w ocenie tutaj Hiszpanii ten czas właśnie zaćmienia słońca może być znów tym okresem, gdzie będzie bardzo duże ryzyko pożarowe.
0: Panie Marcinie, tak na koniec, czy te tłumy ludzi jadących oglądać zaćmienie mogą utrudnić ewakuację w razie pożaru? No dmuchamy na zimnie.
1: Nie, my jesteśmy przygotowani do tego właśnie, żeby tak zadziałać, by oczywiście ochronić tutaj te wskazane tereny. No jest nas tutaj 35 Polaków, więc my będziemy mieć dane konkretne miejsca. Natomiast Hiszpanie prognozują te ryzyko, my rozmawiamy o tym dziś, jesteśmy dosłownie na chwilę przed spotkaniem właśnie z hiszpańską stroną. Będziemy rozmawiali o tych najbliższych dniach, o tym, w które miejsca się udamy, jakie będą dokładnie nasze zadania.
0: A czego życzy się strażakom przed takim zadaniem?
1: No myślę, że przede wszystkim tego, by jednak tych pożarów nie było. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy tutaj na miejscu po to, by przede wszystkim reagować w takich sytuacjach, gdzie dojdzie już do tego pożaru.
0: I tego wam właśnie życzymy. Bardzo panu dziękuję, panie Marcinie. Martin Halasz, oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland w Hiszpanii, był gościem radia RMF24.
2: Radio RMF24.

0: Jest 10.30, Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty. To największy kontrakt ze Stanami Zjednoczonymi w historii Polski, mówił w Łodzi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 zawarły umowę offsetową z koncernem lotniczym Boeing. Podpisane zostały kolejne kontrakty w ramach zobowiązań offsetowych w związku z zakupem śmigłowców Apache dla polskich sił zbrojnych.
1: Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też dwukrotny wzrost zatrudnienia. I tak powinna wyglądać dobra umowa, bo nie sztuką jest po prostu kupić. Sztuką jest kupić mądrze. Sztuką jest kupić w taki sposób, żeby za tym szła technologia, żeby za tym szły miejsca pracy, żeby ten zakup był kompletny.
0: W najbliższych dniach finalizowane mają być kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun, które mają opiewać na mniej więcej 7 miliardów złotych, informował premier Donald Tusk. Do 18 powinny być usunięte awarie po nawałnicach, jakie przeszły w nocy przez centralną Polskę. Prądu nie ma około 18 tysięcy odbiorców. Najwięcej domów bez dostawy energii, jak informowaliśmy w faktach, jest na Mazowszu, w okolicach Płocka, Mławy i Ciechanowa. Budowa Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel na ostatniej prostej. Nowa placówka w tym dolnośląskim mieście ma być otwarta w listopadzie. Trzon wystawy już jest, ale stara kopalnia, na terenie której powstaje placówka, wciąż liczy na pomoc mieszkańców. Przedstawiciele placówki szukają przedmiotów codziennego użytku, fotografii, mebli, które mogą ukazać wielokulturową historię miasta po 1945 roku.
2: Tygiel jest miejscem Wałbrzyszan i chcemy, aby ich pamiątki, to co przywieźli ich przodkowie, bliska rodzina, znalazło się właśnie w naszej przestrzeni. Jest to dla nas taką podstawą do tego, aby ta cała ekspozycja tak naprawdę pokazywała, jak różnorodne, wielokulturowe jest nasze miasto. W szczególności mówimy tutaj o latach 40., 50., 60., ale też 70. oczywiście. Każdy etap tak naprawdę naszej historii po 45. roku będzie pokazywany w Tyglu.
3: Najlepiej zadzwonić i powiedzieć, co chcielibyśmy przekazać.
2: Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego, do kontaktu mailowego oczywiście również. Jesteśmy od poniedziałku do piątku, nasi pracownicy Działu Przemysłu i Techniki i Tygla, i oni odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.
0: Zachęcała Marta Wróbel ze starej kopalni w Wałbrzychu w rozmowie z reporterem RMF Max Bartłomiejem Paulusem. Nasze następne fakty o 11. Zostańcie z RMF 24.

0: Za 24 minuty godzina 11, to już 11 dzień sierpnia. Tak, czas nie ma urlopu. Stale pracuję. Letnie dni i noce mijają. No, jeszcze korzystamy z roku w tej pięknej pory roku. A propos, napiszcie, gdzie wakacyjnie wypoczywacie. Mile widziane zdjęcia. radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zarewski@rmf.fm. Nawiązałem do mijających sezonów, bo słuchajcie, w świecie ptaków ponoć czuć już jesień. Oznaki są takie. Z miast znikają jeżyki, a na łąkach widać już bocianie sejmiki. O jesiennej migracji ptactwa nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. No to posłuchajmy.
1: W naszym świecie rozpoczęła się jesień i to już na dobre, bo odleciały już w dużej części jeżyki, tak naprawdę już tylko pojedyncze osobniki zostały. No i bociany. Bociany zżywkowały, już większość ptaków odleciała. One w tej chwili tworzą właśnie tak zwane sejmiki, czyli grupują się niekoniecznie na łąkach, bo czasami gdzieś tam nawet na dachach budynków potrafią przysiąść. No i grupami odlatują w kierunku południowo wschodnim, czyli gdzieś tam na Lubelszczyznę się kierują.
2: A potem?
1: A później Ukraina, Rumunia, Turcja i przez Cieśninę Bosfor wlatują już w tą część azjatycką i kierują się do Afryki.
2: Odlot czy przylot? Co jest dla nich łatwiejsze, trudniejsze?
1: Na pewno przylot jest bardziej, są bardziej wtedy zdeterminowane, czyli przylatują, wiosenna migracja jest po prostu krótsza z uwagi na to, że spieszą się bardzo, żeby zająć lepsze miejsca gniazdowe. Natomiast już ten odlot, ta część właśnie wędrówka jesienna, no ona jest trochę bardziej rozleczona w czasie. Mogą sobie pozwolić na to, żeby przysiąść, pożerować, poczekać na lepsze warunki pogodowe. Nie muszą się aż tak bardzo spieszyć, aczkolwiek trzeba pamiętać, że każdy kolejny tydzień oznacza dla nich niepewne warunki termiczne, bo w przypadku bocianów tutaj kluczowe są kominy termalne, czyli nagrzewające się ciepłe powietrze, a tych kominów będzie ubywać z każdym kolejnym dniem.
2: A jeżeli chodzi o lęgi, nie tylko bocianów, jaki to był sezon w świecie ptaków?
1: Jeżeli chodzi o bociany, raczej słaby. Naprawdę w wielu regionach odnotowaliśmy bardzo niskie parametry lęgów, więc bardzo dużo gniazd, mimo że były zajęte, to nie było w nich piskląt, więc naprawdę rok nie należał do udanych. Jeżeli chodzi o inne gatunki, no to jest, sytuacja jest bardzo zmienna i jedne gatunki lepiej, drugie gorzej. Mogę powiedzieć na temat jeżyków, że tutaj one bardzo ucierpiały z uwagi na upały, które miały miejsce pod koniec czerwca. Ptaki niestety nie wytrzymały tych temperatur, w szczególności mówię tutaj o pisklętach, które no, ugotowały się, można powiedzieć, w takich temperaturach. Gdzieś tam szukają co chłody, wyskakiwały ze szczelin, z budek lęgowych i trafiały do ośrodków rehabilitacyjnych, ale duża część ptaków niestety nie przetrwała tych upałów. Pary podjęły próbę ponownego lęgu. Jak to się skończy, zobaczymy, bo to tak naprawdę jeszcze jest ten etap, kiedy te ponowne lęgi nie zakończyły się do końca. Nie są ptaki jeszcze lotne. Także na pewno takie fale nawet kilkudniowych upałów około 40 stopni ptakom nie pomagają.
0: No, bardzo ciekawe było usłyszeć od pana Sebastiana Menderskiego bocianik w sejmikach między innymi. Ja sobie przypominam, że w tej dawnej Polsce kontuszowej, szlacheckiej był sejmik generalny, był ziemski. No obecnie w naszym parlamentaryzmie mamy sejmik województwa, no ale jak słyszymy jest też sejmik ptasi. No ciekawe, czy ten ptaków jest też tak rozpolitykowany jak te nasze Polek i Polaków. A za chwilę w Radiu RMF24 wybierzemy się do naprawdę ciepłego kraju.

0: Za 12 minut godzina 13 i nowe fakty RMF FM. Będą nowe informacje, jeszcze więcej informacji, ale w oczekiwaniu na nie nie zasypiamy gruszek w popiele. Zapraszam kolejny raz do podcastu Wojna Światowa. Jeden z chyba najlepszych, śmiem twierdzić, podcastów o energetyce między innymi. W najnowszym odcinku Michał Zieliński porusza temat właśnie globalnej rywalizacji o energię. Rozwój technologiczny sprawia, że będziemy potrzebowali jej znacznie więcej niż dotychczas. Chiny doskonale o tym wiedzą i bardzo intensywnie pracują nad dywersyfikacją energetyczną. Nad takim rozdziałem, prawda? No i wcale nie opierają jej tylko na węglu czy atomie.
1: Coraz więcej powstaje różnego rodzaju centrów danych, które powodują, że tej energii jest potrzeba coraz więcej. W Stanach Zjednoczonych dochodzi do takich paradoksów, że spółki, które właśnie jakby powodują, że te centra danych powstają, no to skupują tak naprawdę każde możliwe turbiny, są wznawiane elektrownie, czy to węglowe, czy atomowe, nowe umowy dotyczące właśnie zwiększenia tej produkcji energii elektrycznej powstają. Chiny, prawda, od wielu, wielu lat inwestują w zieloną energię. Wiadomo, oczywiście, biorąc pod uwagę to, jaki mamy wzrost emisji na świecie, no to jakby Chiny w dalszym ciągu tu przodują, ale jednocześnie Chiny są też takim liderem, jeżeli chodzi o wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Chiny tak naprawdę w dużej mierze wygrywają ten wyścig, jeżeli chodzi o potencjał taniej energii, biorąc pod uwagę potężną ilość elektrowni słonecznych. Chiny w tym momencie odpowiadają za około 90% produkcji paneli fotowoltaicznych. To tam jest w tym momencie cała ta moc produkcyjna. Mamy tam bardzo dużą ilość elektrowni wodnych, również wiatrowych.
0: Cele i też takie inwestowanie, rodzaj inwestowania w państwie środka na takie sprawy zwraca uwagę analityk surowcowy XTB Michał Stajniak. No ale to nie jedyny ekspert, słuchajcie, na to, że Chiny sporo inwestują w zieloną energię. Zwraca uwagę także sinolog Marcin Jakoby z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
2: Przez lata Chiny były największym trucicielem świata, spalały najwięcej węgla, najwięcej było emisji dwutlenku węgla w Chinach. Ale robiły to Chiny dlatego, że podstawą dla przemysłu chińskiego była tania energia. Więc chińscy politycy wiedzieli, że muszą utrzymać niskie ceny energii elektrycznej i bardzo wysoką produkcję energii, żeby mogła być tania produkcja przemysłowa. I mniej więcej w okolicach roku 2014-15 skażenie środowiska było tak duże, smog był tak duży, protesty społeczne, niezadowolenie społeczne było takie, że rządzący w Pekinie stwierdzili, że jednak muszą coś z tym zrobić. I to był początek myślenia chińskiego o transformacji energetycznej. I ta transformacja dzieje się teraz, ma bardzo wysokie tempo. Zarzuca się oczywiście Chinom, że nadal otwierają nowe elektrownie węglowe, to prawda, ale jeżeli spojrzymy na miks energetyczny chiński, zielona energia w tym miksie już ma coraz większy procent i on rośnie bardzo dynamicznie.
0: Takie są przemiany w Chinach. Do tego tematu jeszcze wrócimy tego popołudnia w Radiu RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina 13, a więc czas na jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, czyli Fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Zapraszam. Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego zapowiada kolejne kroki prawne. Jakie? To wyjaśni reporter RMF FM. Chwilowe uspokojenie w pogodzie. Na horyzoncie upały. Czy w środku miasta też można odpocząć?
2: Budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
1: Na koniec przeniesiemy się na działkę w sercu Katowic. Będzie zażalenie do sądu na decyzję prokuratury, która odrzuciła wniosek o uchylenie aresztu dla Marcina Romanowskiego. To zapowiedź Bartosza Lewandowskiego, obrońcy polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski od kilkunastu miesięcy ukrywa się za granicą. W Faktach witamy dziennikarza RMF FM, Krzysztofa Zasadę. Krzysztofie,
3: dzień dobry.
1: Jak prawnik komentuje decyzję prokuratury?
3: Nie była dla niego zaskoczeniem. Nie było to zaskoczeniem, że wniosek został odrzucony. Prokuratura nie jest skora do tego, by burzyć swoją całą koncepcję tej sprawy, mówił mi Bartosz Lewandowski. Zaznaczył, że to postanowienie otwiera mu natomiast drogę do zażalenia do sądu. Liczy, że sąd inaczej odniesie się do argumentów obrony w sprawie nie do końca uprawdopodobnionych zarzutów dla jego klienta, a w konsekwencji uchyli areszt. Co by to oznaczało w praktyce?
4: Zarówno europejski nakaz aresztowania, jak i fakt poszukiwań listem gończym na terenie Polski również uległby w tej sytuacji uchyleniu.
3: Prokuratura twierdzi natomiast, że wciąż są powody do stosowania aresztu wobec Romanowskiego. Grozi mu wysoka kara, wciąż zachodzi obawa matactwa, a przede wszystkim polityk od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
1: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na zwężonym odcinku trasy ekspresowej S11. Do wypadku, w którym ucierpiały dwie osoby, doszło w Bugnie między Szczecinkiem i Bobolicami w Zachodniopomorskiem. Zablokowana jest jezdnia w stronę Koszalina. Uważajcie. Ponad 6 tysięcy odbiorców na Mazowszu wciąż nie ma prądu. To efekt wczorajszych burz, które przeszły nad Polską. Pogodowe mapy śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, czy dziś także będzie niebezpiecznie?
5: Burz nie powinniśmy się już spodziewać. Przez większą część dnia będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju. Późnym popołudniem niebo się rozpogodzi w całej Polsce, ale wciąż będzie chłodno. Temperatura nie przekroczy 23 stopni. Ale na powrót upałów nie będziemy długo czekać, prognozuje Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: W piątek na zachodzie zbliży się ta temperatura do już do około 30 stopni, ale w całym kraju zrobi się dużo cieplej. Sobota będzie upalna z temperaturą właściwie w całej Polsce, prawie w całej Polsce, powyżej 30 stopni.
5: Kolejna tego lata fala upałów potrwa przynajmniej do najbliższego wtorku. Wtedy zrobi się deszczowo, niewykluczone są także intensywne burze.
1: Zmiana warty polskich strażaków, którzy gaszą pożary w Hiszpanii. 35-osobowy zespół dotarł już na Półwysep Iberyjski. Tam zmienił kolegów walczących z ogniem od początku sierpnia. W Faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Gdzie teraz polscy strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych?
7: Druga zmiana modułu GFFF Poland pracuje obecnie w okolicach miejscowości Toledo w samym sercu Hiszpanii. Tam polscy strażacy zostali podzieleni na dwie grupy, Alfa i Bravo, mówi aspirant Martin Halasz, oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland.
8: Dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania.
7: Moduł, który został wysłany do Hiszpanii, pracuje przy użyciu podręcznego sprzętu bez ciężkich samochodów gaśniczych. Strażacy z Polski będą gasili pożary w Hiszpanii do końca sierpnia.
1: Zrób sobie wolne. Z Faktami RMF FM. W środku miasta też można odpocząć. Wiedzą o tym najlepiej działkowicze. Rano przychodzą emeryci, po południu ci, którzy pracują. Przekonują, że lato na działkach ma wiele uroku.
9: Odpoczywamy tutaj, jest pięknie. Ja mieszkam na przykład na osiedlu Gwiazd. Z wszystkich stron odgłosy po prostu Katowic podchodzą. Tramwaje, tam jedzie co 10 minut pogotowie, straż pożarna, ewentualnie jakieś inne służby. A tu jak przychodzimy, to nas budzi kogut rano, bo zdarza się, że tu się prześpimy. Budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
10: Można tutaj takie małe wakacje sobie urządzić.
9: Tak, tak. Moja teściowa zawsze mówi, a mieszka w Niemczech, że macie taki prywatny ośrodek wypoczynkowy.
1: Z jednym z działkowiczów w Katowicach rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A w Faktach za godzinę przeniesiemy się do Gdyni. Tam dziś próba generalna przed paradą morską z okazji Święta Wojska Polskiego.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zalewski, bardzo się cieszę, że słuchacie Radia RMF 24. Przed nami jeszcze więcej informacji, takich, które warto zapamiętać z tego dnia. Przypominam, że mamy wtorek, 11 dzień sierpnia. Za chwilę o powodziowej aferze w Koalicji Obywatelskiej. Głośny skandal.

0: punktualnie 13 po 13. No, najwyraźniej pech prześladuje rządzącą partię. Mówię tutaj o najnowszym głośnym skandalu. No, jest reakcja premiera na tę aferę. Zakładaliśmy, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę pomocy. Tak mówił Donald Tusk po posiedzeniu rządu, odnosząc się do afery w związku z pieniędzmi dla powodzian. Przypomnę wam, 3 firmy z Dolnego Śląska otrzymały łącznie 4,5 miliona złotych pomocy. No i są, mówiąc delikatnie, poważne wątpliwości, czy słusznie. Bada to Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jedna z firm, tak się składa, należy do męża działaczki Koalicji Obywatelskiej, polityk Anny Konieczyńskiej, to jest prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowiadała za akceptację wniosków o przyznanie pożyczek dla powodzian. No i tak się też składa, dziwnie, że budynek firmy męża tej działaczki Koalicji Obywatelskiej znajduje się 2 kilometry od rzeki, a Straż Pożarna nie odnotowała tam w 2024 roku zgłoszenia powodziowego.
1: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. To nie jest pierwsza powódź i nie pierwsza klęska żywiołowa, w czasie której musiałem nadzorować operację szybkiej pomocy i zawsze wiedzieliśmy, że w sytuacji, w której podejmujemy decyzję o wydaniu w sumie 8 miliardów złotych w ciągu tych 2 lat, 2024-2025, na rozmaitego typu formy pomocy powodzianom, terenom popowodziowym, firmom, samorządom i przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś wpływami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa. Chcę tylko państwu uświadomić, że tylko dla osób prywatnych, tych szybkich zasiłków, a ja uparłem się jeszcze podczas powodzi tej pierwszej, podczas mojej pierwszej kadencji, uparłem się, żeby ta pomoc była łatwa w dostępie, jeśli chodzi o dostęp ludzi do tej pomocy. A więc, żeby preferować przede wszystkim tempo dostarczenia tej pierwszej pomocy, wtedy, kiedy jeszcze woda stoi w piwnicach, domy są zalane i żeby nie przesadzać z taką, wiecie, no, czołowitością, że tutaj będą sprawdzali wszystko milimetr po milimetrze, zanim dostarczą tę pomoc. Bo to by oznaczało, że ludzie by czekali miesiącami.
0: Tak próbuje się tłumaczyć premier Donald Tusk. Przypomnę wam, że sprawą od kwietnia zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, a Anna Konieczyńska została zawieszona w szeregach Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła też postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości dotyczących wsparcia na usuwanie skutków powodzi. Sprawa, jak to mówią często śledczy, jest rozwojowa. Będziemy się temu na pewno przyglądać, bo wszystkie ważne informacje znajdziecie na antenie radia RMF24, waszej stacji. Yeah.

0: Prawie 20 minut po godzinie 13 popołudnie z radiem RMF24. Jak się czujecie? Odpoczywacie? Czy macie pełne ręce roboty? Jeśli macie ochotę i znajdziecie czas, to napiszcie do nas. Chętnie zacytuję wasze SMS-y 3322 lub maile radio@rmf24.pl. No a skoro już poruszam sprawę odpoczynku, skoro o takim wakacyjnym, letnim relaksie mowa, to zajrzyjmy może nad Odrę. To jest, jak pewnie wiecie, druga największa polska rzeka, przypływająca m.in. przez Wrocław. No i mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska chętnie korzystają z jej uroków. A na brzegu znajdziemy kajaki, łódki, rowery wodne, a do tego beach bary, leżaki i oczywiście czekają nas spotkania ze znajomymi na bulwarach. To też duża atrakcja. Spędzanie czasu nad Odrą stało się bardzo popularne, przyznaje Marcin Borkowski, pasjonat pływania, który zabrał reporterkę RMF FM Martynę Czerwińską na pokład motorówki.
1: Dobra, wypływamy sobie tyłem z miejsca. Sklarujcie te liny, żeby nam nie latały po pokładzie. A toś pokaż wujkowi, jak się klaruje.
2: Co mam sobie liną zrobić?
1: No, zdjąć ją z knagi i sklarować.
3: Jeden odbijać, panie kapitanie, na statku.
1: I potem, Antoś, wejdź na ten dziób i zobaczysz, czy się zmieścimy pod mostem. Zobaczymy, czy dzisiaj nie jest za wysoki poziom wody.
4: Piękne słońce, wiatr we włosach. Panie kapitanie, dokąd płyniemy?
1: To się jeszcze okaże. Możemy sobie popływać trochę po Wrocławiu. Możemy się gdzieś zatrzymać na kawkę przy bulwarze, albo możemy popłynąć trochę dalej i zatrzymać się gdzieś do restauracji, zjeść sobie obiadek. Także zobaczymy, gdzie nas tam wyobraźnia poniesie.
4: Wrocław z perspektywy Odry wygląda zupełnie inaczej. Piękniej?
1: Zupełnie inaczej i rzeczywiście można zobaczyć rzeczy, których z lądu nie widać. Ja jestem urodzonym wrocławianinem, ale niektóre miejsca, jak zobaczyłem z wody, to byłem zaskoczony, że jestem w tym miejscu, bo wyglądają zupełnie inaczej niż z lądu.
4: Mijamy właśnie Wyspę Słodową, ale nie tylko to miejsce, tętni życiem przy Odrze.
1: No, zależy, co kto lubi robić, tak? Bo w centrum mamy dużo kajakarzy i tych stateczków wycieczkowych. A jak wypłyniemy sobie za śluzę Opatowice i wypłyniemy już na taką nieregulowaną Odrę, no to tam są ci, którzy lubią dodać trochę więcej gazu i pobawić się na rzece.
4: A ty do której grupy należysz?
1: Do obu. To znaczy lubię wozić znajomych tutaj, gdzie majestatycznie płyniemy, nie wytwarzając fali, bo tutaj w centrum jest zakaz wytwarzania fali, więc wszyscy płyną powolutku, nieważne ile kto ma koni.
4: A gdzie można dodać gazu?
1: No już za zoo, za mostem. Tam już można lecieć w ślizgu i tam można się fajnie bawić.
4: Które miejsca możemy zwiedzić? Które piękne miejsca we Wrocławiu właśnie pływając Odrą?
1: Znaczy Wrocław tak naprawdę możemy opłynąć dookoła. To jeszcze zależy, czy jedna śluza działa, czy nie, żeby pełne kółko zrobić. Można naprawdę cały dzień pływać i fajne miejsca oglądać. Tak naprawdę widać tutaj całe okolice Ostrowa Tumskiego, tutaj te wszystkie wysepki, które sobie opływamy, tak jak teraz Wyspę Słodową, czy Tumską, koło Piasku można przepłynąć, zobaczyć krasnale, które piorą w rzece. No i pięknie z Odry widać właśnie Ostrów Tumski, bulwary, katedrę. Dalej okolice Placu Grunwaldzkiego. A jak popłyniemy dookoła, no to możemy zobaczyć różne dzielnice Wrocławia, Zacisze, Zalesie, Różankę, dopłynąć na Osobowice, a także wypłynąć poza Wrocław i w jedną stronę i w drugą.
4: Pływasz po akwenach w całej Europie. Wiem, że niedawno wróciłeś z Chorwacji. Mimo to ten Wrocław zachwyca i Odra?
1: No to jest zupełnie inne pływanie. Tutaj pływamy u siebie, pływamy po mieście, trochę inaczej z tego korzystamy. To nie jest to samo, co jachtem czy motorówką gdzieś na morzu. Także tak, ja uwielbiam. Jakby mógłbym robić to codziennie.
4: Co ma w sobie pływanie, że przyciąga coraz więcej osób? Co ty w tym odnajdujesz?
1: Wolność. Wolność. Oczywiście są przepisy, ale no możemy popłynąć gdzie chcemy, kiedy chcemy. Zacumować sobie w tych wszystkich miejscach, w których chcemy zatrzymać się, popatrzeć albo poszaleć. Także takie duże poczucie swobody.
4: Odpoczywasz na wodzie?
1: Tylko na wodzie.
4: No to przyspieszamy?
1: Tu nie możemy, ale za chwilę, jak tylko miniemy jeszcze jeden most, to przyspieszymy.
0: O, miło szaleć, kiedy czas po temu. Pozdrawiamy odpoczywających wrocławian, ale także tych, którzy teraz pracowicie spędzają czas. No a wszystkich, którzy słuchają i w kraju, i na całym świecie, słuchają radio RMF24, zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu. Lato w pełni, no więc w pełni korzystajmy z jego uroków.
5: RMF 24.

0: Jest 13.30, Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty. To śledztwo w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów, tłumaczy nowosądecka prokuratura badająca niedzielny tragiczny wypadek na jeziorze Rożnowskim. Zginęła 43-letnia kobieta.
1: Pływała skuterem wodnym wraz ze swoim partnerem, który kierował pojazdem. Podczas wykonywania gwałtownego manewru skrętu w lewo przez kierującego, pasażerka nagle wypadła z pojazdu do wody. Ponieważ mężczyzna nie był w stanie jej zlokalizować, powiadomiono służby ratunkowe. Po około 2,5-godzinnej akcji ratowniczej nurkowie ujawnili ciało kobiety pod taplą wody na głębokości ponad 10 metrów. W chwili ujawnienia zwłok kobiety nie miała ona na sobie założonej kamizelki asekuracyjnej, natomiast w toku prowadzonego postępowania prokurator będzie weryfikował, czy taką kamizelkę miała założoną wcześniej. Jeżeli tak, to czy była w sposób prawidłowy dopięta?
0: Wyjaśniała Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Śledczy ustalili, że mężczyzna, z którym kobieta pływała, był trzeźwy. Został przesłuchany jako świadek. Prokuratura zabezpieczyła też nagrania z monitoringu. W ustaleniu okoliczności tragicznego wypadku mają również pomóc zeznania świadków i opinie biegłych.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
0: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Kliniska, Rzęśnica zderzyły się 4 auta osobowe. Trasa w kierunku Szczecina została zablokowana. Zalecany jest objazd przez Kliniska. Utrudnienie w tym miejscu może potrwać jeszcze 2 godziny. Na mapie faktów teraz osada letniskowa w Łódzkiem nad Pilicą, kusząca turystów licznymi atrakcjami. Spała ma mieć nową stację. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację. To bardzo oczekiwane, ponieważ w sezonie letnim Spała przeżywa prawdziwe oblężenie, mówi burmistrz pobliskiego Inowłodza Bogdan Kącki.
3: Jesteśmy tutaj mocno zatłoczeni, jeżeli chodzi o parkujące samochody. W ostatnim czasie wręcz sobie z tym nie radzimy. Dlatego takie rozwiązanie, które pozwoli na przywożenie turystów, gości drogą kolejową, jest ze wszechmiar pożądane.
4: Wyremontujemy nawierzchnię peronu, wymienimy oświetlenie, ale przede wszystkim w porozumieniu z gminą Inowłódz zaproponujemy taką architekturę wiaty, która będzie nawiązywała do tego unikatowego charakteru, z którego Spała jest znana w całej Polsce. Bardzo się cieszymy również z tego, że ta nasza dynamiczna współpraca pozwoli zrealizować to zadanie już w tym roku.
0: Podkreśla Maciej Kaczorek, dyrektor do spraw strategii i rozwoju PKP. Wykonawca już przejął plac budowy. W planach są nowy 85-metrowy peron, nowe ławki, oznakowanie, oświetlenie i wygodniejsze dojście do pociągów. Zostańcie z RMF 24. Następne fakty o 14.00.

No i rodzą się kolejne kontrowersje pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Chodzi o pewną postać. Dla Ukraińców to jest jeden z ojców ruchu niepodległościowego. Dla Polaków przywódca organizacji prowadzącej walkę terrorystyczną przeciwko naszej ojczyźnie. No i człowiek odpowiedzialny politycznie za antypolską działalność tej organizacji. A chodzi konkretnie o Jevhena Konowalca. W Holandii ekshumowano szczątki pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Jak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wkrótce zostaną one sprowadzone do Ukrainy i pochowane na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem. Konowalec, no bo był nie tylko przeciwnikiem Polaków, ale także Związku Sowieckiego, no i zginął w 1938 roku w Rotterdamie z rąk sowieckiego agenta Pawła Sudopłatowa. Konowalec był znanym działaczem politycznym i wojskowym, był oficerem ukraińskich strzelców siczowych, był też pułkownikiem Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i współzałożycielem ukraińskiej organizacji wojskowej, która później zmieniła nazwę na Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Przypomnę, organizacji odpowiedzialnej za mordy na Polakach. Tu Radio RMF24 i wszystkie ważne informacje.

0: Nie gwizdamy na politykę. Mamy w pamięci, że nieco ponad rok pozostał do wyborów parlamentarnych. Niby dużo, no ale warto już się zastanowić, co dalej. W każdej z partii wykuwają się właśnie pomysły na nadchodzącą kampanię. Myśli się także o tworzeniu list wyborczych.
1: Radio RMF24. Radio informacyjne.
0: Czy rzeczywiście prawica może wystartować ze wspólnej listy?
2: Powiem ci, Bogdanie, że bardzo mnie zaskakuje kwestia tego, że jeżeli ktoś jest w opozycji, to często pojawia się temat wspólnej listy. Pamiętamy, jak rządziła Zjednoczona Prawica, to wówczas o wspólnej liście mówiła Koalicja Obywatelska, a także niektóre inne ugrupowania. Tak się nie stało, no ale teraz temat wspólnej listy pojawia się, jeśli chodzi o ten prawą stronę sceny politycznej. Wiadomo jest, że bardzo prawdopodobne na 99% dojdzie do skutku pakt senacki, czyli...
0: A więc to też powtórka z rozrywki, prawda?
2: Dokładnie tak, więc prawica, argumentując tym, że no, jeżeli chcemy, tu cytuję polityków prawicy, zarówno Konfederacji i PiSu, że jeżeli chcemy mieć większość w Senacie, musimy wystartować ze wspólnej listy, no ale pojawił się też ostatnio pomysł, żeby wspólna lista pojawiła się w wyborach do Sejmu. Miałby patronem takiej wspólnej listy zostać prezydent Karol Nawrocki. Karol Nawrocki, który w rocznicę swojego zaprzysiężenia mówił o tym, że za niedługo poznamy strategię jego strategię na wybory parlamentarne w 2027 roku i jak mówił Karol Nawrocki, liczy, że wszystkie siły polityczne, głównie chodziło mu oczywiście o obozy związane z prawicą, tak, będą się w tę strategię wpisywać, no ale mówi się o wspólnej liście. I dziś pytałem między innymi posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Śliwkę, czy jest taka wspólna lista możliwa. No i troszeczkę byłem zaskoczony, bo poseł PiSu przyznał, że tak.
3: Taka lista prezydencka, lista prawicy do Senatu jest pożądana. Arytmetyka i też arytmetyka, geografia wyborcza, ale także ordynacja wyborcza predestynują do tego, żeby taką właśnie stworzyć taki właśnie projekt. Jeżeli by się udało do Sejmu, ja jestem absolutnie otwarty. Uważam, że po prawej stronie jest wiele organizacji bardzo wartościowych. No oczywiście w pewnych rzeczach się różnimy, w pewnych rzeczach pewnie będzie to bardzo trudne, ale jeżeli pojawi się taka perspektywa rozmowy, dyskusji,

0: I to jest coś naturalnego.
1: Czyli Prawo i Sprawiedliwość chce na ten temat rozmawiać, w przeciwieństwie do Konfederacji. Rozmawiałem z Michałem Nieznańskim właśnie z tego ugrupowania. No i on podkreśla, że wyborcy Konfederacji nie wyobrażają sobie wspólnego startu ich ugrupowania z między innymi z Jarosławem Kaczyńskim czy Mateuszem Morawieckim. Posłuchajmy, Michał Nieznański.
2: W przyszłorocznych wyborach parlamentarnych Konfederacja wystartuje z własnych list. To dokładnie obiecaliśmy wyborcom, obiecaliśmy, że będziemy realizować swój program, a żeby to robić, chcemy wiedzieć, jakie mamy poparcie społeczne, stąd wspólna lista z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim była po prostu nie do przyjęcia dla naszych wyborców i chyba dla nas samych. To są ludzie, którzy są od nas daleko.
1: Tyle głos Konfederacji. Powiem szczerze, że troszeczkę mnie nie dziwią te przeciwne głosy, no bo...
3: No ciężko sobie wyobrazić na jednej liście Brauna, Mentzena, że... Kaczyńskiego i Morawieckiego, prawda?
1: Dokładnie. To pierwsza sprawa, a druga, no wcale mnie nie dziwi to, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby takiego rozwiązania, biorąc pod uwagę, że im w sondażach spada, no a Konfederacja cały czas stabilnie na te kilkanaście procent może liczyć.
3: Właśnie. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
3: Wstępną analizę. No czasu przed nami jeszcze sporo, ale warto się już zastanawiać nad tymi przyszłymi politycznymi konfiguracjami. Kacper Wróblewski.

Cieszmy się każdą chwilą życia. Wiem, że tym, którym się dobrze wiedzie, łatwo to powiedzieć, jednak pomyślmy, że nadal w Polsce panuje pokój, że możemy normalnie funkcjonować w naszym kraju. Dzisiaj mamy wtorek, 11 dzień sierpnia. Czy wiecie, że to już 1630 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie i 165 dzień wojny USA i Izraela z Iranem? No myślę, że warto przywoływać ten globalny kontekst, to światowe tło, kiedy omawiamy nasze polskie spory i kłopoty. Taka myśl mi przyszła na koniec mojego programu. Za chwilę fakty.

0: To już prawie 14 na zegarach RMF FM. Anna Wachowska znowu z nami. Witamy, Aniu.
1: Na łączach melduje się.
0: Posłuchajmy. Fakty o 14.
2: Premier zabiera głos w sprawie afery powodziowej. Jego wypowiedź przytoczy reporter RMF FM. Jeśli jesteście w drodze, noga z gazu. Cztery samochody zderzyły się na trasie S3 w Zachodniopomorskim. Są też problemy na S8 na Mazowszu. Będzie również Gdynia. Tam ostatnie przygotowania do próby generalnej przed paradą morską. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, zapowiedział premier przed posiedzeniem rządu. W ten sposób Donald Tusk odniósł się do afery powodziowej. Chodzi o rzekome nadużycia związane ze wsparciem poszkodowanych w wyniku powodzi sprzed 2 lat. Jak informowała Wirtualna Polska, 4,5 miliona złotych miało trafić głównie do rodziny i znajomych Anny Konieczyńskiej, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicji Obywatelskiej. Kacper Wróblewski, dziennikarz RMF FM, wsłuchał się w wypowiedź premiera.
3: Witamy. Zgadza się.
2: Dzień jak dobry. Szef rządu tłumaczył fakt nadużyć?
4: Z wypowiedzi premiera wynika, że nie był zaskoczony informacją o nadużyciach. Donald Tusk twierdzi, że przy takiej skali pomocy było to możliwe.
5: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś próbami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
4: Jednocześnie Tusk o związku wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicją Obywatelską mówił tak, tu cytat, sformułowania, że to polityk czy działaczka polityczna są delikatnie mówiąc przesadzone.
2: Premier poinformował też o zmianach w rządzie. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań. Nie ujawnił do jakich. Jego obowiązki przejmie dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Ostrzegamy zmotoryzowanych na Mazowszu. Zablokowana jest trasa S8 koło Warszawy. W pobliżu miejscowości Wypędy między węzłami Opacz i Janki na jezdni w stronę Katowic zderzyły się 2 ciężarówki. Utrudnienia również na trasie S3 między węzłami Kliniska i Rząśnica w Zachodniopomorskiem. Po zderzeniu 4 samochodów osobowych w Kliniskach Wielkich zablokowane są 2 pasy jezdni w stronę Szczecina. Uważajcie. Ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych będzie można dziś zobaczyć na Zatoce Gdańskiej. O 15:30 w Gdyni ma ruszyć próba generalna przed sobotnią paradą morską z okazji Święta Wojska Polskiego. Już trwają do niej przygotowania. Łączymy się z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, jak będzie wyglądała dzisiejsza próba i gdzie najlepiej ją oglądać?
6: Będą fregaty, korwety, niszczyciele min, ale też okręty hydrograficzne i ratownicze. W próbie wezmą udział również marynarze z Estonii, Litwy i Szwecji. Pierwszych jednostek można wypatrywać już po godzinie 14, a o 16 ORP Kaszub jako pierwszy z szyku minie wejście do portu na wysokości Akwarium Gdyńskiego. ORP Kościuszko z kolei ze względu na swoje zanurzenie nie wpłynie do portu, oddali się przed samym wejściem i będzie widoczny na zatoce. Najlepszy widok będzie z Mola Południowego i szczególnie z okolic Akwarium, ale cały szyk będzie można obserwować też z gdyńskiej plaży miejskiej, a wcześniej również z Mola w Orłowie. Warto więc patrzeć w stronę zatoki już od wczesnego popołudnia.
7: Fakty i ekologia.
2: Nad Wartą w Poznaniu ekologia jest dziś odmieniana przez wszystkie przypadki. Trwa tam akcja, która ma pokazać mieszkańcom, że można połączyć aktywny wypoczynek z dbaniem o wspólne dobro, jakim jest rzeka.
8: Będziemy edukować poprzez gry, poprzez zabawy, poprzez różne quizy informacyjne, edukacyjne, czyli można powiedzieć, że poprzez zabawy. Nie będziemy przepytywać tak konkretnie mieszkańców jak w szkole, ale będziemy chcieli poprzez takie działania właśnie delikatne, edukacyjne zabawić się z nimi i sprawdzić tą wiedzę mieszkańców.
9: Poznaniacy mają jeszcze problem z utrzymaniem porządku nad Wartą?
8: Niestety zdarza się jeszcze ten problem. Selektywna zbiórka tutaj na obszarze Wartostrady jest, można powiedzieć, dość problematyczna dla mieszkańców. Zdarzają się duże błędy, są nie do odpowiednich pojemników wrzucane odpady.
2: Zapowiadała Michalina Magdziarz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Rozmawiał z nią dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. W Faktach za godzinę przeniesiemy się na kulinarną mapę Polski. Słyszymy się o 15.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
1: Popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i jak zawsze mam dla Was najważniejsze informacje. A zaczniemy od Łodzi, gdzie powstanie centrum serwisowe dla amerykańskich śmigłowców. O tym już za chwilę w radiu RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Zaczynamy! I'm alone.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF 24. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi, a także Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne oraz Boeing podpisały offsetowe umowy wykonawcze, które pozwolą utworzyć w Łodzi centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Premier Donald Tusk powiedział podczas uroczystości, że celem jest zbudowanie w Łodzi centrum serwisowego dla amerykańskich śmigłowców w Europie. O tej uroczystości porozmawiam z moim gościem, którym jest Adam Świerkowski, redaktor z portalu Defense24. Dzień dobry. Halo, halo, panie Adamie, czy się słyszymy? Halo, halo, panie Adamie? Zatem już za chwilę spróbujemy ponownie połączyć się z Adamem Świerkowskim, redaktorem z portalu Defense24.
1: Radio RMF

0: I wracamy na antenę radia RMF24, to nasz popołudniowy program, a ja tylko przypomnę, podpisano offsetowe umowy wykonawcze, które pozwolą utworzyć w Łodzi centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Donald Tusk zapowiedział podczas uroczystości, że celem jest zbudowanie w Łodzi centrum serwisowego dla amerykańskich śmigłowców w Europie. Razem z nami, mam nadzieję, jest pan Adam Świerkowski, redaktor z portalu Defense24. Dzień dobry, panie Adamie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Był pan na tych uroczystościach, był pan na uroczystości podpisania i widział pan te śmigłowce, nie tylko marki Apache. Proszę opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało.
1: Dzisiaj rano mieliśmy możliwość uczestniczenia w bardzo ważnej konferencji, bardzo ważnej umowy dotyczącej stworzenia właśnie wspomnianego centrum serwisowego. Podczas wydarzenia mogliśmy zobaczyć Apache'a wypożyczonego od Stanów Zjednoczonych dla naszego wojska oraz konstrukcję, którą on zastępuje, a docelowo zastąpi to Apache wersji Echo, czyli śmigłowiec Mi-24, czyli symbol naszych wojsk lądowych, jeżeli chodzi o śmigłowce przez ostatnie kilka dekad. Dzisiaj dzięki tej umowie będziemy mogli zrobić kolejny krok mający na celu wycofanie tych śmigłowców, które mają swój duży wkład, jeżeli chodzi o nasze wojsko, ale ich czas już minął i teraz właśnie będziemy witali śmigłowce Apache.
0: No właśnie, jakie jest znaczenie dzisiejszego podpisania tej umowy i pytanie, co dokładnie ma się odbywać w Łodzi w ramach tej podpisanej umowy?
1: Na mocy dzisiejszej umowy, a także na mocy umowy podpisanej kilka miesięcy temu w Łodzi, docelowo na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 razem z oddziałem w Dęblinie ma powstać centrum wsparcia serwisu śmigłowców Apache, czyli realizowane byłyby tutaj wszystkie procesy mające na celu utrzymanie tych śmigłowców w sprawności, naprawianie różnego typu usterek, jakie wystąpią przez najbliższe kilka dekad użytkowania. I to będzie dotyczyć nie tylko śmigłowców naszych, ale także tych amerykańskich, a być może także innych państw europejskich, które używają tego typu konstrukcji. Takie są plany, miejmy nadzieję, że to się przez najbliższe kilka lat uda zrealizować.
0: Gdybyśmy mogli ten temat rozwinąć, jakie znaczenie dla współczesnych militariów mają takie śmigłowce jak właśnie Apache?
1: Rola śmigłowców bojowych jak Apache jest o tyle cenna z tego faktu, że to jest najnowocześniejsza konstrukcja tego typu na rynku. Wiele osób tutaj wskazuje, że tego typu śmigłowce już minęły, jeżeli chodzi o swój pik formy, wskazując na wnioski z Ukrainy. Jednak na Ukrainie tego typu konstrukcji nie ma. Tutaj tego typu śmigłowiec jest znacznie nowocześniejszym rozwiązaniem, który jest tak naprawdę nie tylko śmigłowcem, ale to jest latające centrum zbierające informacje i centrum realizujące różnego typu zadania, począwszy od rozpoznania, poprzez identyfikację, kończąc na rażeniu różnego typu celów. Tego typu śmigłowce pozwalają na zabezpieczenie naszej przestrzeni powietrznej, jeżeli chodzi o zwalczanie na przykład dronów czy celów niskolecących, bo takie rzeczy również można realizować za pomocą Apache, ale także zwalczanie celów lądowych, począwszy na wrogiej piechocie, chociaż teraz już coraz bardziej rzadko to występuje, ale przede wszystkim różnego typu pojazdach. I to w wielu przypadkach będzie to możliwe do realizacji spoza zasięgu ewentualnych systemów przeciwlotniczych przeciwnika, więc śmigłowiec Apache nie będzie narażał się na oberwanie przez różnego typu rakiety.
0: Zatrzymajmy się przy technikaliach. My jesteśmy przygotowani technicznie jako Polska, by być właśnie takim centrum serwisowym. Nie tylko Apache, ale być może w przyszłości, w tej przyszłości niedalekiej, także i podobnego sprzętu militarnego?
1: Dotychczas mieliśmy doświadczenie, jeżeli chodzi o serwis starszego typu konstrukcji poradzieckich, które przez wiele dekad u nas służyły i jeszcze będą służyć. Żeby wejść na poziom odpowiedni, by móc serwisować tego typu konstrukcjach właśnie Apache, potrzebujemy wsparcia producentów, dzięki czemu właśnie będzie można wskoczyć na ten poziom w ramach współpracy, czy to z koncernem Boeing, czy to z koncernem Lockheed Martin, plus oczywiście z czasem producentami podzespołów, jakie wchodzą w Apache, bo musimy pamiętać, że Apache to nie jest monoblok, tylko to jest bardzo wiele technologii, bardzo wiele rozwiązań wchodzących w ramach jeden system.
0: Czyli panie Adamie, sumując to nasze dzisiejsze spotkanie w radiu RMF24, jak rozumiem, to był bardzo ważny dzień dla polskich militariów i dla naszego rozwoju, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą sam pan premier podkreślał to, podobnie pan wiceminister Tomczyk, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, dla WZL1, dla regionu. Od siebie bym dodał, że to jest kolejny krok w rozwoju jeżeli chodzi o potencjał przemysłowy, jeżeli chodzi o wojsko, bo teraz przydałoby się rozpocząć rozmowy albo kontynuować, żeby można było jak najwięcej części od Apache produkować w Polsce.
0: No i miejmy nadzieję, że takie rozmowy odbywać się będą. A razem z nami w Radiu RMF24 był redaktor z portalu Defense24, pan Adam Świerkowski. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.

0: To już 14.30. Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty. Tego popołudnia druga grupa polskich strażaków pomagających w gaszeniu pożarów w Hiszpanii rozpoczyna działanie w terenie. Jak przyznał w rozmowie w naszym radiu RMF24 Martin Halasz, oficer prasowy zespołu dowodzenia modułu GFFF, nasi strażacy w okolicach Toledo zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza alfa podróżuje w kierunku północnym.
1: 70 kilometrów tutaj od bazy operacji do miejscowości Almorox będzie stacjonowała przez jakiś czas po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Natomiast druga grupa w zasadzie, Bravo, będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania. Również tak samo te zadania będą polegały na tym, by w tym wyznaczonym miejscu stacjonować. Jeśli będzie potrzeba, to oczywiście brać udział w gaszeniu pożarów, lasów czy terenów niezurbanizowanych.
0: Na początku dnia strażacy w Hiszpanii walczyli z blisko 20 pożarami lasów i łąk. Największe występują na terenie wspólnot autonomicznych Andaluzji, Murcji oraz Madrytu. W tym roku ogień strawił w tym kraju ponad 200 tysięcy hektarów lasów oraz nieużytków rolnych. Obszar pogorzeliska jest już sześciokrotnie większy niż w całym 2025 roku.
2: Fakty z bliska.
0: Od początku wakacji Straż Miejska przyjęła już ponad 130 zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych. To są dane z Włocławka. Najwięcej interwencji w sprawach procentów na ulicach było w centrum tego miasta.
3: Strażnicy miejscy z tego tytułu nałożyli 214 mandatów karnych, zastosowali również też kilkanaście pouczeń. Zostały skierowane 4 wnioski do sądu o ukaranie osób, które spożywały alkohol w miejscach publicznych. Osoby, które w ten sposób się zachowują, czyli piją alkohol w miejscach publicznych, mogą się liczyć z tym, że mogą otrzymać mandat karny w wysokości 100 zł, bądź też może być skierowany wniosek do sądu. Samo usiłowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym również stanowi wykroczenie.
0: Informował Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. W tych faktach jeszcze informacje ważne dla kierowców. Są problemy na trasie ekspresowej S8 na Mazowszu między węzłami Opacz, Janki. W pobliżu miejscowości Wypędy po zderzeniu dwóch aut osobowych trasa w kierunku Katowic została zablokowana. Utrudnienia są także na S7 na wysokości Gdyni. Między Wielkim Kackiem a Chważnym także po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Redy. Bądźcie ostrożni. Słuchajcie radia RMF24. Nasze następne fakty o 15.00.

0: Słuchacie radia RMF24, a my już teraz przenosimy się do Brukseli i stawiamy pytanie, czy będą pieniądze dla rolników niwelujące ich straty po upałach i suszach? Jak przekazała naszej dziennikarce rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Boghi, w unijnej kasie brakuje na to pieniędzy. Bruksela wskazuje na inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, m.in. inwestycje w nawodnienia i magazynowanie wody. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, co to w praktyce oznacza dla polskich rolników?
1: No to oznacza, że nasi rolnicy nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowania z unijnej kasy za straty spowodowane suszą. Komisja przyznaje, że nie ma po prostu takiego jednego funduszu, który pozwalałby pokryć te wszystkie szkody. Twierdzi natomiast, że tak jak mówiłeś, są instrumenty wspólnej polityki rolnej, które mogą pomagać rolnikom, ale jakby żeby przetrwać te susze. I tu chodzi raczej o takie o inwestycje, o zapobieżenie już tej suszy w przyszłości. A więc o nawodnienia, magazynowanie wody, tam czy wykorzystywanie ponownie oczyszczonej wody, czy poprawę jakości gleb, żeby mogła dłużej utrzymywać wilgoć. Więc to są te działania, na które są środki. I komisja rzeczywiście mówi, że problem z suszami jest wielki, że w ciągu ostatnich 50 lat potroiły się straty unijnych rolników. Polska natomiast uważa, że te działania długoterminowe, czyli to nawadnianie, te inwestycje, nie powinny, czy nie mogą nawet zastąpić tej pomocy doraźnej, kryzysowej, i dlatego przed posiedzeniem ministrów do spraw rolnictwa w lipcu minister Krajewski podpisał taką wspólną deklarację, wspólny list z Grupą Wyszehradzką, tam do tego jeszcze się dołączyła Rumunia, Chorwacja. Chodzi o to, żeby jednak ta pomoc kryzysowa była i żeby ona była uruchamiana szybciej w przypadku suszy, żeby nawet pojawił się taki postulat, żeby już można było uruchamiać tą pomoc przy progu strat, nie tak jak jest obecnie 30%, ale obniżyć go do 20%. Tak więc Polska tutaj uważa, że powinny być również takie działania doraźne stosowane i nawet przyspieszone i ułatwione.
0: Kasiu, skoro nie ma pieniędzy na suszę, to co z rolnikami, przede wszystkim sadownikami, którzy stracili uprawy podczas kwietniowych przymrozków?
1: Tak, pytałam o to Komisję Europejską, rzeczniczkę. Z jej wypowiedzi wynika, że brak pieniędzy na pokrycie strat nie oznacza, że Polska straciła możliwość, czy polscy rolnicy możliwość ubiegania się o tą pomoc po przymrozkach. Przypomnę, że na początku maja został złożony ten polski wniosek, natomiast nie będzie on rozpatrywany, tak jak to Polska chciała, właśnie w tym przyspieszonym, natychmiastowym trybie. Został on, ten polski wniosek, zakwalifikowany do tak zwanego jesiennego pakietu i tam będzie jesienią rozpatrywany z innymi wnioskami. A to oznacza, że na te pieniądze rolnicy czy sadownicy nasi poczekają, bo to wszystko jeszcze potrwa. Spodziewam się, że takie pieniądze napłyną dopiero pod koniec roku albo nawet na początku przyszłego.
0: I jeszcze sprawa związana z umową Mercosur, ważna dla polskich producentów żywności. Pod koniec sierpnia unijni inspektorzy jadą do Brazylii, żeby sprawdzić, czy tamtejszy drób i miód spełniają unijne wymagania. Kasiu, co ty

0: na przykład o stosowanie antybiotyków w przypadku wołowiny, ale na razie o niej nie mówimy, bo ona w ogóle, sama Brazylia nawet jeszcze stwierdziła, że nie spełnia, nie daje tych pełnych gwarancji. Chodzi też o używanie hormonu wzrostu. W każdym razie, jeżeli one, te produkty, czyli na przykład drób, spełnią te unijne wymagania, to Komisja Europejska zaproponuje krajom członkowskim wpisanie ponowne Brazylii na listę krajów, które mają zezwolenie na eksport do Unii, bo przypomnę, że w maju Brazylia wyleciała z tej listy jako kraj, nie miała tej możliwości, ale właśnie ostateczna decyzja, czyli jakby wdrożenie tej decyzji miało nastąpić 3 września. Teraz, jeżeli te kontrole wypadną pozytywnie, no to mogą, to na przykład miód czy drób może wrócić na stoły unijnych konsumentów. Z wołowiną, tak jak mówiłam, trzeba będzie troszkę jeszcze poczekać. Z moich rozmów wynika, że producenci wołowiny no raczej nie spodziewają się, że Brazylia spełni szybko te wymogi. No trzeba powiedzieć też, że to jest wielka konkurencja dla naszych producentów. Jesteśmy największym producentem drobiu, też wielkim producentem wołowiny, no więc wszyscy patrzą tutaj z takim niepokojem, czy Komisja Europejska no, nie poluzuje tutaj jakichś wymagań dla Brazylii, więc wszyscy chcą, żeby jednak tutaj Komisja wykazała się tą twardością i dokładnie to sprawdziła. Ten wniosek, nawet jeżeli Komisja by zaproponowała wpisanie Brazylii z powrotem na tą listę, to i tak jeszcze muszą go przegłosować kraje członkowskie.
1: Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję również.
1: Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji we wtorkowe popołudnie i oczywiście znakomitą muzykę. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Tu radio RMF24. Meldujemy się w Poznaniu, gdzie rozstrzygnięto konkurs na nowe słodkości. To ciastka, które być może staną się nowym cukierniczym symbolem stolicy Wielkopolski. Marianki to kruche ciastka, które powstały na cześć znanego poznańskiego cukiernika Mariana Webera.
1: Żurawina, płatki owsiane, cukier trzcinowy, ale przede wszystkim to, co mnie na przykład tutaj najbardziej przekonało do tego, to jest mięta, która jest taka nietypowa w ciastkach takich, powiedzmy, kruchych. No jest ciastko kruche, ale jest moim zdaniem orzeźwiające takie i to mnie akurat przekonało w tym, nie? Czuć na pewno żurawinę, która się przebija, ale przede wszystkim tą mięta będzie czuć. Można to przechowywać w sposób taki bezproblemowy, nie trzeba gdzieś tam chłodzić, coś można sobie zabrać gdzieś na jakąś, tak jak pani tu wspomniała, pielgrzymkę, na wycieczkę. No i może też no, ze spokojem sobie to leżeć, nie jest na przykład w czekoladzie czy coś, żeby latem trzeba gdzieś to, mówię, w lodówce przechowywać, także mówię, to jest dla mnie, głównie mnie ta mięta tu rzekła. Jeszcze szczerze mówiąc nie spotkałem się z ciastkiem kruchym, który by byłaby mięta.
0: Wyjaśniał Wojciech Wiśniewski, juror w konkursie na Marianki. Wnuczka patrona nowych ciastek nie kryje radości z takiego uhonorowania dziadka.
2: Był bardzo serdecznym, takim ciepłym człowiekiem i przenosił swoje cukiernicze zdolności też do ogniska domowego. Pokazywał, jak robić pączki, jak używać wszystkich takich właśnie naturalnych składników. Bardzo ciepło go wspominam.
0: Mówiła Zofia Andrzejak, wnuczka Mariana Webera. Nie wiem jak wy, ale ja zgłodniałem. Tu radio RMF24, za nieco ponad 7 minut najnowsze fakty.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już dziś po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: 15 na zegarach, czas na fakty. Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. 4 osoby ranne w wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Wielokilometrowy korek na S8 na Mazowszu. Na początek informacje z dróg. Rusza śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Trwa nasza podróż po kulinarnej mapie Polski z akcją RMF FM Pyszne, bo polskie. Jutro będziemy w Kujawsko-Pomorskiem. Cztery osoby poszkodowane w wypadku na S6 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości Karczewa pomiędzy węzłami Wicimice i Płoty dachował samochód osobowy. Uważajcie w tym miejscu. Na jezdni w kierunku Szczecina służby blokują jeden pas. 8 kilometrów ma korek na trasie S8 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Wypędy między węzłami Opacz i Janki, przypominamy, zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowana jest jezdnia w stronę Katowic. Jest śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania w prokuraturze Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o zeznania prezesa Prawa i Sprawiedliwości złożone w postępowaniu dotyczącym dwóch wież. Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaka jest jego podstawa?
2: Chodzi o publikację materiałów z postępowania bez zgody organu, który je prowadzi, czyli o artykuł 241 Kodeksu Karnego. Ten czyn jest zagrożony karą 2 lat więzienia. Nagrania zeznań Kaczyńskiego pojawiły się w internecie pod koniec lipca i na początku sierpnia. Prokuratura zaznacza, że dostęp do tych materiałów poza śledczymi miała tylko jedna osoba, adwokat Roman Giertych. Był pouczony o odpowiedzialności karnej za upublicznienie tych materiałów. Giertych zaprzecza, że stoi za opublikowaniem nagrań i wskazuje na prokuraturę jako źródło wycieku. Ja przypomnę, śledztwo w sprawie dwóch wież, w którym przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński, dotyczyło podejrzeń nieprawidłowości przy planach budowy biurowców w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. To śledztwo zostało z końcem czerwca umorzone.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzega podróżnych przed utrudnieniami w ruchu lotniczym na Sycylii. Powód to kolejny dzień aktywności wulkanicznej Etny. Dziś co najmniej do 19 na lotnisku w Katanii nie wyląduje żaden samolot. Odloty są ograniczone tylko do jednego pasa. Podróżni przed udaniem się na lotnisko powinni na bieżąco sprawdzać status swojego lotu. Tegoroczne lato nie daje Europejczykom wiele odpoczynku od nieznośnego skwaru. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy w historii pomiarów, czyli od niemal 200 lat. Ale susza sprzyja też archeologicznym odkryciom. Drastycznie opadający poziom wody w rzekach i jeziorach odsłania skarby z przeszłości. Na linii studio RMF FM w Londynie i nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co ostatnio odnaleziono?
3: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu 5. już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
4: O tym jutro w RMF FM.
1: Nasz żółto-niebieski konwój ruszy w kolejną kulinarną podróż w ramach akcji Pyszne, bo polskie. Tym razem po województwie kujawsko-pomorskim. I tam będzie dziennikarka RMF FM Magdalena Wojtoń. Witamy, Magdo. To czym tym razem będziecie nas kusić?
5: Jutro zaczynamy od śniadania na słodko. W Tucholi odwiedzimy pracownię artystyczną Domowe Słodkości. Podglądaliśmy ich media społecznościowe i są prowadzone z takim sercem, z taką pasją, że bardzo chcemy poznać właścicielki i oczywiście spróbować tych pyszności. Potem ruszamy do Tlenia, w sam środek Borów Tucholskich. W przystanku Tleń poszukamy lokalnych smaków i sprawdzimy, jak smakuje kuchnia inspirowana tym, co rośnie, co pływa i dojrzewa właśnie w tamtej części Polski. A na wielki finał nie będzie białych obrusów. Okoniny nadjeziorne i bar u Stacha. Rodzinne miejsce, dym z grilla, proste jedzenie i podobno kolejki tak długie, że to jest najlepszy wyznacznik jakości i smaku.
1: Nie możemy się doczekać tych pyszności. A z nowymi faktami wracamy o 16:00, będzie o pożegnaniu z bocianami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: AI. Polsce dzisiaj raczej pogodnie, ale wietrznie, z porywistymi podmuchami z północnego zachodu. Najcieplej na Podkarpaciu, około 26 stopni. Nieco mniej w Krakowie, około 25. Podobnie ciepło na Śląsku i we Wrocławiu. W Trójmieście około 20 kresek. Padać nie powinno, a biometr w całym kraju jest raczej niekorzystny.
7: Radio RMF 24.
0: Wtorkowe popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę zabierzemy Was na Mazury i sprawdzimy, czy nadchodzący długi weekend, czyli sierpniówka, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. A skoro przed nami wyjazdy, to sprawdzimy także pewien bardzo ważny składnik, mianowicie ceny paliw. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Bądźcie z nami.

0: Tu radio RMF24. Sierpniówka, czyli sierpniowy długi weekend, zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o organizację wypoczynku. W tym roku wolny dzień wypada w sobotę, więc jak się dogadamy z pracodawcą, to możemy odebrać wolny piątek albo wolny poniedziałek. Czy jest zainteresowanie takim trzydniowym urlopem, to sprawdzimy już teraz na Mazurach, zatem łączymy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze. Opowiedz zatem, czy w hotelach i pensjonatach urywają się telefony?
1: No właśnie, obdzwoniłem kilka miejsc i trochę mnie to zaskoczyło, że niezależnie czy sierpniówka ma 5 dni wolnego, czy tak jak wspomniałeś właśnie 3, to cieszy się cały czas dużym zainteresowaniem. Sprawdzając chociażby te serwisy, gdzie możemy właśnie zarezerwować swój pobyt, czy to w hotelu, czy w jakimś pensjonacie, no to w przypadku Mikołajek mamy ponad 90% zapełnienia miejsc, ale zaznaczam, że to jest tylko w tych serwisach i zaznaczam, że to są tylko rezerwacje i tak naprawdę z godziny na godzinę to się może zmieniać, więc jeżeli planujecie w ogóle, drodzy słuchacze, wypoczynek na Mazurach, najlepiej zadzwonić bezpośrednio do jakiegoś takiego obiektu. Jeszcze sprawdzam czartery. Ich jest jeszcze sporo wolnych, właśnie takich weekendowych, jeżeli macie ochotę na trzydniowy rejs po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Myślę, że bez problemu jeszcze będziecie mogli sobie załatwić jakąś fajną łódkę.
0: No właśnie, Piotrek, zatem jak sierpniówka wygląda, jeżeli chodzi o ceny? I od razu też zapytam, gdzie szukać oszczędności?
1: No właśnie, no dobrze nawiązałeś, bo patrząc na cały kalendarz letni, no to właśnie ta sierpniówka, podobnie jak majówka i czerwcówka, no to jest, te ceny są wyższe. To nie ma co uwijać w bawełnę, ceny są wyższe i właśnie gdzie szukać oszczędności. Na popularnych na przykład serwisach ogłoszeń lokalnych, tam osoby, które mają na przykład w dyspozycji jedną albo dwie łódki, oferują w naprawdę konkurencyjnych cenach, bo przed chwilą sprawdziłem, że nawet 200-300 zł na dobę za jacht dla powiedzmy 5-6 osób można spokojnie dostać. Są też oferty housebotów i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli ktoś może sobie pozwolić na to, żeby czekać do tej ostatniej chwili, czyli nie wiem, powiedzmy czwartek po południu, no to wtedy mam wrażenie, że będzie taka fala troszeczkę osób, które zrezygnują ze swojej rezerwacji. No a przecież wiadomo, że branża turystyczna chce zarobić, więc wtedy może kusić się takimi ofertami last minute właśnie na weekend, żeby po prostu pokój nie stał pusty. Lepiej dać dużą promocję, ale żeby właśnie jacyś turyści przyjechali, na przykład wybrali się do jakiejś restauracji na pyszną rybkę.
0: Ale to jednak taka ryzykowna opcja. Piotrze, zanim zacznie się weekend, to jeszcze powiedzmy kilka słów o jutrze, bo będziemy obecni w Mikołajkach.
1: Będziemy w Mikołajkach, dużo będzie się działo, bo no, każdy, nie tylko już fan astronomii, wie, że jutro zaćmienie słońca, które będziemy razem, mam nadzieję, że z wami, czyli z naszymi słuchaczami, obserwowali właśnie z promenady w Mikołajkach. Mamy załatwioną pogodę, więc spokojnie, tutaj żadna chmura nam, mam nadzieję, że nie przysłoni tego wyjątkowego zjawiska. 85% będzie przysłonięte tarczy słonecznej. No nie jest to co prawda Hiszpania, ale tutaj pogodowo chyba, a nawet sprawdzę zaraz, no 24 stopnie będą jutro, więc moim zdaniem przyjemnie, no ale po tym jak będziemy obserwować zaćmienie słońca, no to potem mamy oczywiście noc spadających gwiazd. Z gwiazdami oczywiście to nie ma nic wspólnego, to Perseidy, ale właśnie, no będziemy mogli obserwować maksimum, bo właśnie w nocy z 12 na 13 sierpnia przypada maksimum tego roju. Jeszcze nie powiedziałem chyba rzeczy najważniejsze. Ważniejszej dodam, że nadchodzący weekend, jeżeli chodzi o szlak Wielkich Jezior Mazurskich, będzie ciepło, 27-28 stopni, więc nie aż tak upalnie, moim zdaniem tak idealnie przyjemnie.
0: Dokładnie tak i to są absolutnie znakomite informacje. Ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście mamy także i swojego wysłannika w Hiszpanii, także pozdrawiamy z tego miejsca Grzegorza Jasińskiego. Piotr Bułakowski dla Radia RMF24. Dzięki, Piotrek, i do usłyszenia. Dzięki. Jutro z Mikołajek.
1: Tak jest.
2: RMF24. Radio informacyjne.

0: Mówiliśmy w RMF 24 o weekendowych wyjazdach, no to teraz powiedzmy o ważnych składnikach takich wyjazdów. Co dalej z programem CPN? Pod koniec lipca premier Donald Tusk zapowiedział możliwość ponownej regulacji cen paliw. Miała ona objąć ostatnie 2 tygodnie wakacji. Jednak jak wyjaśniał po posiedzeniu rządu Adam Szłapka, decyzja o wprowadzeniu CPN-u jest uwarunkowana sytuacją na rynku paliw.
1: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. No i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
0: O przyszłość programu CPN Piotr Salak pytał również w porannej rozmowie RMF FM ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
2: Cały czas szukamy rozwiązań, które są możliwe. Minister Finansów ma w swojej gestii możliwość obniżenia VAT-u. Premier zapowiedział, że może zrobić to bez ustawy. Ostatnie 2 tygodnie będziemy bardzo pilnowali tego, co się będzie działo na rynkach. Ja zrobiłem sobie taką analizę na własny użytek ostatnich 10 dni, jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw, i mimo tego, że ciągle zawirowania w ciśnienie Ormus trwają, ten konflikt nie został jakby zakończony, te ceny jednak się stabilizują, wręcz się zniżają.
3: Ale słyszał pan, co powiedział premier, że ostatnie 2 tygodnie można się liczyć z tym, że ostatnie 2 tygodnie wakacji, że ten program będzie wprowadzony. To będzie wprowadzone, czy nie, według pana wiedzy?
2: Na pewno decyzji jeszcze w tej materii nie ma.
3: Ale pana zdaniem to jest realne, że, bo o tym mówi premier, że ostatnie 2 tygodnie wakacji będą z regulowanymi cenami paliw?
2: Premier też powiedział w tej swojej wypowiedzi, odniósł się do tego, że to będzie też powiązane z analizą tego, co się wydarzy na rynkach. Jeżeli się okaże,
3: no pan analizuje,
2: że nie,
3: to, co się dzieje
2: no
3: na
2: to
3: rynkach.
2: Na razie patrzę, że ceny się jednak ceny się w tej chwili delikatnie obniżają.
0: Mówił w porannej rozmowie RMF FM Wojciech Balczun. Prognozowane średnie ceny paliw na ten tydzień to 7,31 zł za litr benzyny 95, 8,10 zł za litr 98, a za litr diesla zapłacimy średnio 8,09 zł.
4: Tu Radio RMF 24.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: Słuchacie radia RMF 24. To nasz popołudniowy program, w którym pod lupę bierzemy ustawę Lex Szarlatan. Na pewno słyszeliście o tych przepisach, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Tę ustawę kilkanaście lat temu przyjął polski parlament i już pojawiło się kilkadziesiąt apeli o podpis pod ustawą Lex Szarlatan, które trafiły do Pałacu Prezydenckiego. Autorami apeli są m.in. konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii oraz Rada Organizacji Pacjentów, która działa przy Ministrze Zdrowia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na temat oczekiwań pacjentów z Anną Kupiecką z fundacji OnkoCafe.
1: Trzeba pilnować tego zdrowia w taki sposób, aby pacjenci nie byli naciągani przez oszustów. Wielokrotnie w naszej fundacji spotykamy się z sytuacjami, kiedy proponuje się pacjentowi rogi jelenia albo inne specyfiki, które mają go wyleczyć z choroby onkologicznej. Pacjent zawsze podąża za tą nadzieją na życie, nadzieją na wyleczenie. Jednak oszustwa musimy dyskryminować. W związku z tym ustawa Lex Szarlatan wprowadza wiele pozytywnych zmian, no i wierzę, że prezydent ją podpisze. Gdyby były potrzebne kolejne zmiany, zawsze można ją zaktualizować, jeśli pojawią się wątpliwości, czy też w praktyce jej funkcjonowanie nie będzie odpowiadało realiom. Niemniej na dzień dzisiejszy na pewno ta sytuacja wymaga doprecyzowania i zabezpieczenia w odpowiednie przepisy.
2: Jakie mogą być efekty dla pacjentów po wejściu w życie tej ustawy? To będą szybkie efekty? Na takie liczycie?
1: Mam nadzieję, że pacjenci będą po prostu bardziej bezpieczni. Rzecznik praw pacjenta będzie miał więcej uprawnień, będzie można poddawać kontroli praktyki, jakie są stosowane, oferty, jakie są kierowane do pacjentów. No i mam nadzieję, że te zmiany zadzieją się szybko, choć różnie bywa z takimi rozwiązaniami.
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz, który zbiera te komentarze, jest teraz z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, czego dotyczą te najważniejsze zmiany w ustawie Lex Szarlatan? Słyszeliśmy o większych uprawnieniach Rzecznika Praw Pacjenta. Na czym mają one polegać?
2: Przede wszystkim Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł nakładać kary finansowe i to wysokie w skrajnych przypadkach właśnie na tych, którzy oferują i próbują sprzedać takie sposoby leczenia, określane jako pseudomedycyna, czy właśnie znachorstwo, jak mówiłeś, Kuba, które nie mają dowodów naukowych na to, że działają. I tutaj mówimy o karach finansowych nawet do miliona złotych. Będzie specjalny zespół powołany właśnie przy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, który ma analizować takie oferty, takie propozycje, które pojawiają się na rynku, przede wszystkim w internecie, i decydować o ewentualnych karach. Ale to jeszcze nie wszystko, bo druga część zmian ma dotyczyć tego, że właśnie Rzecznik Praw Pacjenta będzie prowadził specjalny rejestr właśnie takich przypadków, takich ofert, i jeśli chodzi o te, które pojawiają się w internecie, będzie mógł Rzecznik Praw Pacjenta zgłosić się do teleoperatorów, tak aby oni zablokowali strony internetowe, jeśli będzie decyzja i takie właśnie wnioski, które będą wskazywać, że są tam takie oferty, które mogą szkodzić, bo obiecują coś, co miałoby wyleczyć, ale absolutnie nie ma szans na to, aby w ten sposób działało, bo nie potwierdzają tego odpowiednie dowody naukowe. To są te dwie najważniejsze zmiany, czyli kary finansowe i możliwość blokowania takich ofert właśnie w przestrzeni internetowej.
0: Zatem do kiedy prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję w sprawie ustawy Lex Szarlatan?
2: Do końca przyszłego tygodnia, do przyszłego piątku. Te przepisy już trafiły, ta ustawa już trafiła na biurko prezydenckie. Rzeczywiście kilkanaście dni temu Sejm i Senat przyjęły i zaakceptowały te przepisy i stąd wynikają teraz te kolejne apele. Jest ich już kilkadziesiąt, apele między innymi od krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii, od wielu organizacji pacjenckich, aby Karol Nawrocki tę ustawę podpisał. Także twórcy tej ustawy podkreślają jedno i tłumaczą, jak to ma działać, bo pojawia się wiele obaw, wiele wątpliwości, czasami trochę na wyrost wątpliwości. Ja podam prosty przykład. Pewnie wielu z nas słyszało, także ty, Kuba, o choćby takich roślinach leczniczych, jak, szukam przykładu, ostropest plamisty na przykład.
0: Oj tak, słyszałem.
2: Ostropest dobrze działa na wątrobę. I pytanie pojawia się, co będzie w takiej sytuacji, jeśli ktoś mówi, że ostropest plamisty dobrze działa i wzmacnia naszą wątrobę. Czy w takiej sytuacji będzie ktoś taki, kto formułuje takie zdania, narażony na karę, czy niekoniecznie? Odpowiedź brzmi nie. Samo takie zdanie absolutnie na na temat ostropestu nie rodzi ryzyka kary, ale inna sytuacja będzie taka, jeśli ktoś powie i zacznie oferować terapię, w ramach której zacznie obiecywać i przekonywać, że ostropest wyleczy poważną chorobę. A takich dowodów nie ma. I jeśli taka oferta się pojawi, jeśli ktoś będzie chciał mieć korzyści finansowe albo jakiekolwiek inne, głównie najczęściej finansowe, związane z tym, że sprzedaje taką terapię i obiecuje coś, co nie ma poparcia, wtedy będzie grozić kara i taki przykład, taka oferta będzie mogła trafić do rejestru prowadzonego przez Rzecznika Praw Pacjenta i taka osoba będzie narażona na karę finansową w wysokości kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, nawet do miliona złotych. Taka ma być górna granica tych kar. I jeszcze jedna ważna informacja. Jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę Lex Szadlatan, to te przepisy nie wejdą w życie od razu. Wejdą w życie za 3 miesiące, czyli prawdopodobnie pod koniec listopada. Ten najbliższy kwartał ma służyć temu, aby stworzyć nowe systemy internetowe, elektroniczne, które właśnie mają pomóc w tym, aby gromadzić informacje o takich przykładach, takich stronach internetowych, takich ofertach, które pojawiają się online, które po prostu w myśl tej ustawy mogą być niestety groźne.
0: Michał Dobrołowicz zebrał dla nas te informacje. Michale, bardzo dziękujemy. I przypominamy, kilkadziesiąt apeli o podpis pod ustawą Lex Szarlatan trafiło do Pałacu Prezydenckiego. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Do końca przyszłego tygodnia Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: jakaś globalna wojna, która rzeczywiście spowolni te wszystkie procesy.
1: Tak więc Unia Europejska próbuje dywersyfikację przeprowadzić, ale na razie wciąż jest uzależniona od importu surowców. My zapraszamy do odsłuchania całego najnowszego odcinka podcastu Wojny Światowe i zarówno ten, jak i poprzednie znajdziecie na naszym kanale na YouTubie oraz na platformie RMF On.

0: Ogłoszenie.
1: Wielka polityka zza oceanu.
0: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliżamy się do godziny 17 i przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Anna Wachowska.
1: Anna Konieczyńska z Koalicji Obywatelskiej traci stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Kolejna odsłona afery powodziowej na Dolnym Śląsku na początek faktów. W unijnej kasie nie ma pieniędzy na wsparcie rolników, którzy stracili plony przez suszę. Wyjaśnimy, co to oznacza dla producentów z Polski. A na koniec lato na działce. Anna Konieczyńska odwołana z funkcji wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, poinformował Dolnośląski Urząd Marszałkowski. To następstwo ujawnionych przez media nieprawidłowości przy rozdziale pieniędzy dla powodzian z Jeleniej Góry. Jak podała Wirtualna Polska, chodzi o 4,5 miliona złotych, które zamiast do rzeczywiście poszkodowanych trafiły do podmiotów powiązanych z polityk Koalicji Obywatelskiej, zawieszonej wczoraj w prawach członka partii. Sprawą nieprawidłowości przy podziale pieniędzy dla powodzian, przypominamy, zajmuje się już Jeleniogórska prokuratura, a także CBA. Kontrolę wydatkowania środków prowadzi też Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ten temat na pewno wróci w kolejnych faktach. W brukselskiej kasie nie ma pieniędzy na pokrycie strat, które ponieśli unijni rolnicy w związku z suszą. Takie informacje przekazała dziennikarce RMF FM w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej. Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co ta sytuacja oznacza dla polskich rolników?
2: To oznacza, że polscy rolnicy nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowanie z Brukseli za straty spowodowane suszą. Komisja przyznaje, że nie ma na to pieniędzy w unijnym budżecie. Są natomiast instrumenty wspólnej polityki rolnej, które mogą pomóc łagodzić skutki suszy, na przykład poprzez inwestycje w nawodnienia czy wsparcie ubezpieczeń. Polska jest wśród krajów, które chcą, by unijna pomoc kryzysowa była uruchamiana szybciej i także w przypadku suszy. Dopytywałam w komisji również o rekompensaty strat po przymrozkach. Dowiedziałam się, że polski wniosek o pieniądze z rezerwy kryzysowej zostanie rozpatrzony jesienią.
1: Są zarzuty dla sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie. Paweł B. odpowie za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna dwa dni temu został zatrzymany na drodze pod Gryfinem. Miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Podejrzany dron zakłócił w nocy działanie lotniska w Hanowerze, podały niemieckie służby. Jeden samolot transportowy musiał zostać przekierowany, a kilka planowanych startów i lądowań przesunięto. Na razie nie stwierdzono, czy sprawa jest powiązana z niedawnym incydentem na lotnisku w Lipsku. Tam, przypominamy, na płycie lotniska znaleziono drona z detonatorem, a obok niego materiały wybuchowe.
3: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: To nasza enklawa spokoju. Tak mówią działkowicze o swoich ogródkach. Przekonują, że latem w środku miasta można odpocząć, choć oczywiście jest też trochę pracy.
4: Jak pani płynie czas latem?
5: Super płynie. Mam wodę, mam co plewić, mamy owoce.
4: Jest co robić zawsze na działce?
5: Jest co robić, no.
4: A odpoczywa pani tu?
5: Też.
4: Ale więcej roboty czy odpoczynku?
5: Ja wiem, tak po środku.
4: Upał też łatwiej znieść tutaj?
5: No na pewno. To jest, widzi pani, o wiaterek, a w mieście nie da się tego znieść.
4: Ale właściwie to jesteśmy w mieście, chociaż jak się tu wchodzi...
5: Ale są drzewa. Ja pamiętam, jak ja kupiłam tą działkę, to się śmiałam, że 2 drzewa więcej i inaczej się już funkcjonuje.
1: Działkowiczów w Katowicach odwiedziła nasza reporterka Anna Kropaczek, a my z nowymi faktami pojawimy się w eterze o 18.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sprawdźmy pogodę dla całego kraju na jutro. We Wrocławiu pogodnie z temperaturą maksymalną na poziomie 25 stopni. Od Rzeszowa aż po Poznań tylko trochę chłodniej i równie słonecznie. Nad morzem niestety znów chłodniej. W Trójmieście około 21 stopni i przelotne opady deszczu. W okolicach Szczecina niewiele cieplej, ale za to bez deszczu.
0: Radio RMF 24. Popołudnie z RMF 24. Czy Polska nadal jest atrakcyjnym krajem dla migrantów? Kto przyjeżdża do naszego kraju w poszukiwaniu pracy? O tym temacie porozmawiamy z profesorą Agnieszką Fichel z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W tej godzinie zajrzymy także do Birmingham, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie z nami!

0: Radiu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Pod koniec lutego w Polsce pracowało ponad 1 130 000 cudzoziemców, o ponad 75 000 więcej niż rok wcześniej. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy, ale rosnąca liczba zagranicznych pracowników to część szerszego zjawiska migracji zarobkowej do Polski. Czy nasz kraj nadal jest atrakcyjnym kierunkiem dla migrantów? Kto dziś przyjeżdża tu do pracy i jak zmienia to polskie społeczeństwo oraz rynek pracy? O tym wszystkim porozmawiam teraz z panią profesor Agnieszką Fichel z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry.
0: Pani profesor, co dziś przyciąga migrantów zarobkowych do Polski? I pytanie, czy nadal jesteśmy dla nich atrakcyjnym kierunkiem?
1: Oczywiście, że tak, bo to są osoby, które pochodzą z bardzo ubogich krajów. To jest Azja Centralna w dużej mierze, bo pan wymienił Ukraińców, tak? No, ale już do tego napływu z Ukrainy się przyzwyczailiśmy i tak samo z Białorusi, ale to już są praktycznie wszystkie kraje świata. Azja Centralna, czyli te kraje Kaukazu, Azja Daleka, czyli Pakistan, Indie, Nepal, Filipiny, no i Ameryka Południowa, tak? Kolumbia, Wenezuela, tego typu kraje, także my jesteśmy dla nich jak najbardziej atrakcyjni i będziemy dla nich atrakcyjnym krajem docelowym, jak najbardziej. I takie procesy inercyjne w polskiej gospodarce. Raz się otworzyliśmy i wprowadziliśmy różne takie furtki, które umożliwiają wjazd i tak jakby będziemy prawdopodobnie, bo tak jak zapowiada rząd, jest stopniowo zamykać, ale ten proces trwa i jego się tak po prostu nie zatrzyma z dnia na dzień.
0: No właśnie, czy Polska z kraju, z którego ludzie no jednak ale i przez lata wyjeżdżali za pracą, stała się dzisiaj krajem imigracji zarobkowej?
1: Tak, oczywiście. Już jesteśmy krajem imigracji zarobkowej, no tak mniej więcej od jakichś 10 lat. Także to już jest fakt dokonany i w zasadzie nie ma co tutaj się zastanawiać, czy możemy się spierać, w którym momencie to się dokładnie stało, ale w zasadzie to się zaczęło od takiej bardzo liberalnej polityki do migracji sezonowych do rolnictwa, budownictwa, czyli tak zwana procedura uproszczona, która była liberalizowana z roku na rok, także w pewnym momencie już można było przyjeżdżać nie na 3 miesiące, ale nawet do 2 lat. Praktycznie do wszystkich sektorów. Jednocześnie inne regulacje, czyli łatwiejsze uzyskiwanie zezwoleń na pracę już poza tą procedurą, czyli te zezwolenia obejmowały też inne kraje świata, nie tylko Ukrainę, Gruzję, Białoruś, Rosję, bo do pewnego momentu to też byli Rosjanie. No i też inne kanały, czyli studenci, przedsiębiorcy. Tak, jest to fakt dokonany. Jesteśmy krajem imigracyjnym, tak jak inne kraje Europy Zachodniej, ale też tak jak inne kraje naszego regionu, Europy Środkowej, tych krajów, które weszły do Unii Europejskiej, czyli jak najbardziej Czechy, Słowenia, no kraje nadbałtyckie też.
0: Czyli można powiedzieć, że wpisujemy się w ten trend. Pani profesor, a jak obecność ponad 1 000 000 cudzoziemców na rynku pracy zmienia polską gospodarkę, a także nasze podejście do samej migracji?
1: No, jak na razie jest to taka migracja świeża, w mniejszym stopniu osiedleńcza, to znaczy te osoby chciałyby się osiedlić, ale to jesteśmy na początku tego procesu i zajmują takie stanowiska niskopłatne, wymagające niższych kwalifikacji, czyli to są takie takie niższe pozycje w hierarchii zawodów, tak bym to powiedziała, i też stanowisk, tak? To się będzie zmieniać, bo oczywiście te osoby będą coraz bardziej nabierały kompetencji, też kompetencji językowych, organizacyjnych. Też jest zapotrzebowanie na te osoby cały czas, to znaczy nie demonizujmy tej imigracji zarobkowej, tak? To są naprawdę Polska gospodarka tego potrzebuje i powiedzmy sobie szczerze, że ten napływ imigrantów się rozpoczął pod wpływem jednak pracodawców polskich, którzy zabiegali o to, żeby imigranci zarobkowi przyjeżdżali do Polski.
0: No właśnie, pani profesor, gdybyśmy mogli ten wątek rozwinąć, czy potrzebujemy dziś większej liczby migrantów, żeby uzupełnić braki pracowników wynikające, no między innymi także i ze zmian demograficznych?
1: No, to jest trochę tak, że diabeł tkwi w szczegółach i na pewno są sektory i tutaj usługi medyczne jednak i opiekuńcze też są takim przykładem najlepszym, gdzie jest cały czas sanie na cudzoziemską siłę roboczą. Także są takie sektory, takie branże, gdzie naprawdę potrzebujemy tych ludzi. Będziemy zawsze potrzebować pracowników sezonowych w rolnictwie, będziemy zawsze potrzebowali pracowników sezonowych w budownictwie, cały czas w transporcie potrzebujemy pracowników. Są takie sektory, gdzie rzeczywiście potrzebujemy i te procesy się będą, nie zatrzymają się z dnia na dzień.
0: A czy duża liczba cudzoziemców na rynku pracy może powodować także i napięcia społeczne albo zwiększać konkurencję o pracę? Myślę tutaj szczególnie o młodych Polakach.
1: Tak, no to widać już teraz, prawda, że te napięcia są, się tworzą, tak? I teraz pytanie, jak możemy w najlepszym stopniu, biorąc pod uwagę fakt, że jednak cudzoziemcy w dużej mierze to są cudzoziemcy pracujący i dokładający się do naszego systemu ubezpieczeń społecznych i często są płatnikami netto tego systemu, tak? Czyli więcej wkładają do tego całego korzyka niż pobierają w postaci świadczeń chociażby. Także pytanie jest, jak wprowadzić taką politykę integracyjną, żeby jednak nie dochodziło do jakichś, po pierwsze takiego sentymentu, że ktoś mi zabiera pracę, a po drugie no już do takich ksenofobicznych zachowań i do agresji takiej na ulicy.
0: No to miejmy nadzieję, że uda nam się znaleźć także i odpowiedzi w stosunku do polityki migracyjnej, o którym pani wspominała. A razem z nami w Radiu RMF24 była pani profesor Agnieszka Fichel z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: RMF24

0: Odliczamy już godziny do wielkiego astronomicznego święta. Ponad 80% zaćmienie Słońca będzie można jutro obserwować w Polsce. Księżyc zacznie zasłaniać tarczę słoneczną w zależności od regionu, między godziną 19.11 a 19.18. A gdzie najlepiej wybrać się, żeby zobaczyć to zjawisko? Posłuchajmy.
1: Co będziemy mogli zobaczyć na niebie?
2: Bardzo, bardzo dużo. Rzadka sytuacja. Można tego samego wieczora, właściwie wieczora i nocy, zobaczyć zarówno bardzo głębokie zaćmienie Słońca, które w Polsce co prawda nie będzie całkowite, ale ponad 80% tarczy Słońca, więc gratka. I szczyt Perseidów, czyli roju meteorów, chyba najbardziej popularnego, bo gdy go oglądamy, jest zwykle ciepło i pięknie i dlatego ludzie lubią patrzeć na Perseidy latem.
1: Zrobi się jutro nieco ciemniej na dworze?
2: Tak, chociaż to będzie chwilę przed zajściem Słońca, więc ta zmiana będzie może nie tak widoczna niż na przykład przy okazji zaćmienia bardzo podobnego sprzed 27 lat, kiedy w 99 roku mieliśmy też 82% tarczy Słońca zakryte, ale to było gdzieś w środku dnia, więc była różnica ewidentna. Wtedy cały świat przyrody wariuje, ptaki nie wiedzą, czy śpiewać, czy nie śpiewać, owady też nie wiedzą, co robić właściwie. Robi się widocznie ciemniej, zwłaszcza jeśli jest piękna pogoda słoneczna, tak? To te różnice widać bardzo mocno. W tym przypadku będziemy mieli to zaraz przed zachodem Słońca. Zaćmienie zacznie się w Polsce o 19.14, 15, przynajmniej o Warszawie teraz wspominam. A Słońce zajdzie już o godzinie 20.06, więc właściwie bardzo krótko będziemy mogli obserwować. Więc jak kto ma szansę na last minute polecieć sobie szybko do Hiszpanii, czy na Islandię, czy na Grenlandię nawet, to tam będzie całkowite zaćmienie. Do zobaczenia.
1: Stoimy teraz w centrum Warszawy. To jest dobre miejsce do obserwacji, czy jednak nie za bardzo?
2: Tak i nie. Nie, bo może nam coś przeszkodzić na północno-zachodnim horyzoncie. Dużo budynków, drzew i tak dalej. Jeżeli znajdziemy w okolicach Warszawy, czy w Warszawie samej takie miejsce z zasłoniętym horyzontem północno-zachodnim, na przykład przy lotnisku słyszałem dobre miejsce do obserwacji, no to jest szansa zobaczyć całkiem nieźle. Albo z dachu, tylko my możemy zaproponować na dachu miejsce tylko 100 osobom, więc to też jest kto pierwszy, ten lepszy.
1: To z perspektywy mieszkańców Warszawy, ale tak w całej Polsce jakąś taką uniwersalną radę, gdzie najlepiej się wybrać, gdzie wyjechać, gdzie pójść?
2: Każde miejsce nieco wyniesione, tak, to znaczy jakieś podwyższenie tam, gdzie północno-zachodni horyzont jest odsłonięty, to znaczy maksymalnie jak tylko możemy, bez drzew akurat w tym kierunku, budynków oczywiście, no i najlepiej zachodnia Polska, jeżeli operujemy w granicach kraju.
0: Z Bronisławem Krycińskim z Centrum Nauki Kopernik rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń.

Słuchacie radia RMF24. Libański parlament przegłosował zniesienie kary śmierci, wprowadzając w jej miejsce dożywotnie więzienie i ciężkie roboty. Spośród 22 państw Ligi Państw Arabskich karę śmierci w praktyce zniesiono dotąd jedynie w Algierii, Maroku, Tunezji i Mauretanii, a prawnie także w Dżibuti. Decyzja spotkała się z uznaniem ze strony organizacji broniących praw człowieka. Minister sprawiedliwości Adel Nassar nie krył dumy z decyzji parlamentarzystów. Liban odzyskuje dzisiaj swoją pionierską rolę obrońcy praw człowieka w regionie, podkreślił, nazywając decyzję historyczną. Według raportu Amnesty International w 2025 roku na świecie stracono co najmniej 2707 osób. Najwięcej egzekucji przeprowadzono w Chinach, Iranie i Arabii Saudyjskiej. W regionie arabskim kara śmierci była wykonywana również m.in. w Jemenie, Egipcie, Somalii, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Iraku. A więcej o tym piszemy na naszej stronie rmf24.pl.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzia.
1: Donald Tusk obiecuje wyciągnięcie konsekwencji za nieprawidłowości przy przekazywaniu pieniędzy powodzianom, ale ma też tłumaczenie.
2: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy.
1: Dotkliwa susza w Anglii, największa od niemal 200 lat. W faktach sportowych, lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, trzymamy kciuki za Polaków. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, obiecuje premier Donald Tusk. W ten sposób szef rządu odniósł się do dziś ujawnionych przez media nieprawidłowości w Jeleniej Górze. Jak podała Wirtualna Polska, chodzi o 4,5 miliona złotych, które zamiast rzeczywiście do poszkodowanych przez powódź trafiły do podmiotów powiązanych z Anną Konieczyńską z Koalicji Obywatelskiej, zawieszoną wczoraj w prawach członka partii.
2: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś próbami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
1: Mówił premier Donald Tusk. Anna Konieczyńska straciła dziś stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. A więcej o tym usłyszycie w faktach o 22. Ponad 2000 odbiorców wciąż nie ma prądu po burzach, które w nocy przeszły nad centralną Polską. Najwięcej gospodarstw bez dostaw energii jest w okolicy Ciechanowa, Żuromina i Mławy na północy Mazowsza. Z kolei na południu województwa mazowieckiego sadownicy liczą straty po gradobiciu. W czasie burzy uszkodzone zostały drzewa owocowe.
3: Ja czegoś takiego, to powiem szczerze, tak jak tam spadło, nie widziałam. To jest w ogóle jakiś żart.
4: Popękane jabłka.
3: Jabłka na ziemi popękane. Gdzieś tam powywalało całe ogrody. No to jest od Białej Rawskiej, przez Goszczyn, przez Jasieniec.
4: To są te duże sady, jabłkowe głównie.
3: No tak, gala, która za 2 tygodnie na przykład będzie rwana, już chyba nic. Już jest praktycznie na przemysł.
5: Pokaleczone widać, dużo na przemysł trzeba będzie odrzucić. Jabłek. Pobijane są na takie.
3: Teraz ta pogoda to jest coś niesamowitego w tym roku. Ja nie wiem, jak to ogarnąć.
1: Z rolnikami z miejscowości Belsk na Mazowszu rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Alert pogodowy w Anglii. Służby ostrzegają, że najbliższe dni będą rekordowo upalne. Najgoręcej ma być w czwartek, gdy termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 38 stopni Celsjusza. Już 2/3 angielskiego terytorium jest dotknięte suszą. W niektórych rejonach południowej Anglii przez blisko 60 dni nie odnotowano ani kropli deszczu, co jest zjawiskiem niespotykanym w naszych pomiarach, a potwierdzone są one od 190 lat, mówi Liz Bentley, dyrektor Królewskiego Towarzystwa Meteorologicznego. Do Polski także niebawem, bo już w najbliższy weekend powrócą upały. Termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza.
6: Fakty z bliska.
1: Serce Wrocławia bije latem nad Odrą. Mieszkańcy i turyści spędzają czas na bulwarach, wyspach, w beach barach, gdzie królują leżaki, muzyka i food trucki. Pani Olga przyjechała do miasta z Ukrainy, ale ma też polskie korzenie. Nasza reporterka Martyna Czerwińska spotkała ją przy brzegu, gdy pisała wiersz o Odrze.
7: Stoimy na bulwarze Dunikowskiego, siadła sobie pani w cieniu i podziwia.
8: Bardzo my marzyli zawsze być tutaj, żyć. I tak Pan Bóg uprawił, że tu tam mieszkamy nad Odrą.
7: Odnajduje tu pani spokój?
8: Tak, jestem rybą. To ja przy wodzie zawsze i relaksuję i delektuję. Po prostu dusza moja kwitnie. Za mną już 64 lata, ale czuję się tu przy Odrze. Przy wodzie jak to 24.
1: Polecamy Odrę i pobliskie zielone miejsca do łapania oddechu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobre wieści z lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Na początek faktów sportowych, na które zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Tak jest, potwierdzam. Nasza nadzieja medalowa Pia Skrzyszowska z najszybszym czasem awansowała do finału biegu na 100 metrów przez Płotki. Czasem 12 sekund 60 setnych wygrała swój bieg półfinałowy, a wielki finał o 22:30. Trwa finał rzutu młotem, w którym Paweł Fajdek po 3 seriach zajmuje na razie 3. miejsce. Najdalej rzucił w pierwszej próbie 79 metrów i 13 centymetrów. A lada chwila w półfinałach biegów na 100 metrów i 400 metrów wystąpią Dominik Kopeć i Maksymilian Szwed. Na pełny stadion i wsparcie kibiców liczy jutro trener GKS-u Katowice Rafał Górak. GKS-a rozegra rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji z HPL-em Tel Awiw. W pierwszym meczu przegrała 0-2.
10: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać. Natomiast zawsze mi się wydaje, że wszelkie emocje, które dzieją się na trybunach, to jest zasługa przede wszystkim piłkarzy. My musimy stanąć na wysokości zadania.
9: Nasi pozostali pucharowicze, Lech, Jagiellonia, Górnik i Raków, zagrają w czwartek. Grubo ponad 2 lata czekał na gola w Juventusie Arkadiusz Milik. Po dotkliwych kontuzjach nasz napastnik w końcu wrócił na boisko i trafił do siatki. W sparingu Juve z Palermo. Oby zdrowie dopisało mu w nowym sezonie Serie A, który startuje za niecałe 2 tygodnie. Może pamiętacie innego napastnika, któremu szyki niestety pokrzyżowały kontuzję. 24-letni Bartosz Białek, który kilka lat temu wyjeżdżał z Ekstraklasy do Wolfsburga jako wielki talent, właśnie podpisał kontrakt z wieczystą Kraków.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
1: Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o nieprawidłowości związane z pieniędzmi na usuwanie skutków powodzi. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Polsce. Dziś podpisano umowę na te inwestycje. W faktach też o Banksim, którego nielegalna twórczość powoduje niemałe koszty. Anna Konieczyńska straciła stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza spółki. To kolejna konsekwencja afery dotyczącej nieprawidłowości przy rozdziale pieniędzy dla powodzian. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Była dziś poza zasięgiem mediów. Sekretariat agencji poinformował mnie jeszcze przed oficjalnym odwołaniem, że rozmowa z wiceprezes jest niemożliwa. Wcześniej została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Sprawę bada prokuratura. Śledczy mają ustalić, czy pieniądze rzeczywiście trafiły do podmiotów, które nie spełniały warunków programu i czy nie doszło do konfliktu interesów. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które według Wirtualnej Polski trafiły do firmy męża wiceprezes, jej sąsiadów oraz spółki właściciela lokalnej telewizji i wieloletniego kontrahenta samorządów. Powódź miała nigdy nie dotrzeć do ich nieruchomości. Agencja odcięła się w oświadczeniu od odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości.
3: Podsumowanie dnia w RMF FM.
1: W Polsce powstanie największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Zakład powstanie w Łodzi. Umowę w tej sprawie zawarły Wojskowe Zakłady Lotnicze oraz producent Apache'ów, amerykański gigant Boeing.
4: Kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie, to jest ten prawdziwy skok w przyszłość.
1: Przekonywał w Łodzi premier Donald Tusk. Centrum serwisowe będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 śmigłowców, czyli wszystkie zamówione przez Polskę. Na razie maszyny są leasingowane. Dostawy mają rozpocząć się za 2 lata. Tak, zaproszenie na poranną rozmowę w RMF FM. 7:55 gościem Piotra Salaka będzie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Polecamy już teraz. Dzieła Banksiego potrafią osiągać na aukcjach astronomiczne kwoty, ale równie wysoki rachunek wystawiają miejskim kasom. Jak ustaliła stacja BBC, zaledwie 3 murale słynnego ulicznego artysty kosztowały brytyjskich podatników już blisko 150 tysięcy funtów. O co chodzi, wyjaśni nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Pieniądze te poszły na czyszczenie, zabezpieczenie i całodobową ochronę. Najdroższy okazał się projekt stworzony we wrześniu ubiegłego roku na budynku Królewskiego Sądu Sprawiedliwości w Londynie. Przedstawiał on sędziego w tradycyjnej todze, który uderza drewnianym młotkiem uczestnika manifestacji. Próby usunięcia graffiti z zabytkowej fasady oraz późniejsza nad nią opieka pochłonęły ponad 85 tysięcy funtów publicznych pieniędzy. Władze wciąż stoją przed dylematem, jak traktować pracę Banksiego. To cenne eksponaty, czy może zwykły wandalizm?
1: W rozwiązaniu tego dylematu nie pomożemy. Ale za godzinę przedstawimy kolejne fakty, a już teraz informacje ze świata sportu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Paweł Fajdek niestety bez medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. W najlepszej próbie nasz młociarz rzucił 79 metrów i 13 centymetrów. Długo utrzymywał się na 3. pozycji, ale ostatecznie spadł na 5. i nie zdołał już się poprawić. Do finału biegu na 100 metrów pechowo nie awansował Dominik Kopeć. Zabrakło mu zaledwie 0,02 sekundy. Ale dziś mamy jeszcze jedną poważną szansę medalową. O 22.30 Pia Skrzyszowska pobiegnie w finale biegu na 100 metrów przez płotki. Awansowała do niego z najlepszym czasem. Jutro w Salzburgu mecz o piłkarski Superpuchar Europy. Zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zagra o trofeum ze zwycięzcą Ligi Europy. Aston Villa Matiego Kasza. Paryżanie wywalczyli trofeum przed rokiem, pokonujący inny angielski zespół Tottenham. Musimy pokazać nasz poziom na boisku i oczywiście zamierzamy wygrać. Jakby popatrzeć na historię, bardzo trudno jest znaleźć drużynę, która cały czas wygrywa, ale to jest właśnie nasz cel. Zapewnia trener PSG Luis Enrique. Trenerem Aston Villa także jest Hiszpan Unai Emery. Początek meczu jutro o 21:00, podobnie jak półfinału tenisowego turnieju w Toronto. Iga Świątek zmierzy się w nim z Ukrainką Eliną Świtoliną. Iga się rozpędza. W nocy w nieco ponad godzinę rozbiła w ćwierćfinale Diana Schneider z Rosji. Od zwycięstwa nasze siatkarki rozpoczęły memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie. Pewnie pokonały Ukrainki 3-0, w kolejnych meczach zagrają z Francuzkami i Włoszkami. Biało-czerwone przygotowują się do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 21 sierpnia.
7: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RBW FM przedstawia Marlena Chucia.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra firma Pfizer. Powiemy o blokadzie komorniczej i o nowych argumentach polskiej strony. Nasi strażacy walczą z ogniem w Hiszpanii. Żywioł pustoszy ten kraj intensywniej niż w ubiegłe wakacje. Na koniec świetna informacja tego wieczoru. Pia Skrzyszowska ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej sięga po nowe argumenty prawne w sprawie sporu z firmą Pfizer. Chodzi o zajęcie wierzytelności agencji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Blokada komornicza to konsekwencja kary za to, że nasz kraj nie odebrał szczepionek o wartości ponad 6 miliardów złotych. Za tydzień, 18 sierpnia, belgijski sąd rozpatrzy formalny sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Dobry wieczór. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamierza powołać się na nowy protokół opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym. Ten protokół dotyczy organizacji Eurocontrol, która zajęła pieniądze polskiej agencji. Nasz argument ma dotyczyć tego, że pieniądze zajęte na tym koncie nie są zwykłym długiem handlowym, tylko służą ruchowi lotniczemu w strategicznej części Europy. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że pieniądze na działanie Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli prawie miliard złotych do końca tego roku, są zabezpieczone, a samoloty na polskim niebie są i będą nadzorowane cały czas, tak jak do tej pory, zgodnie z planem.
1: Do 8 lat więzienia grozi 26-latkowi z Gliwic, który ma zarzut prezentowania dzieciom zachowań o charakterze seksualnym. Dopuścił się tego w pobliżu dwóch przedszkoli. Anna Kropaczek zna szczegóły.
3: Policja dostała zgłoszenie o mężczyźnie, który niepokojąco się zachowywał i obserwował dzieci w jednym z przedszkoli. Pracownicy placówki zadbali o bezpieczeństwo maluchów, a policjanci szybko ustalili tożsamość mężczyzny i zatrzymali go. Okazało się, że 26-latek podobnie zachowywał się w pobliżu innego przedszkola, nękał też nastolatkę. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu i przesłuchała świadków. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące prezentowania dzieciom zachowań o charakterze seksualnym i stalkingu wobec nastolatki. 26-latek został aresztowany na 3 miesiące.
1: Uwaga kierowcy na A1 między węzłami Częstochowa-Blachownia, Częstochowa-Południe. Doszło tam do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Z pożarami w Hiszpanii walczy już druga zmiana polskich strażaków. Przekazał nam oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland w Hiszpanii, Martin Halasz.
4: My wspieramy tutaj Hiszpanów w takich sytuacjach, gdzie trzeba po prostu wejść w teren trudno dostępny, teren górzysty, teren, gdzie są jakieś być może zarośla, tak żeby przygotować się na nadejście frontu pożaru. Albo jeśli ten pożar trwa, no to ograniczamy tutaj jego rozprzestrzenianie się. Oddzielamy materiał palny, czyli całą roślinność, a jeśli nawet trzeba, to drzewa od tego miejsca, gdzie ma pożar dojść, po to, żeby w momencie, kiedy ten front właśnie nadejdzie, to wyhamował. I to jest zadanie polskich strażaków.
1: W tym roku ogień strawił na terenie Hiszpanii ponad 200 tysięcy hektarów lasów oraz nieużytków rolnych. Obszar pogorzeliska jest już 6-krotnie większy niż w całym ubiegłym roku. Do ataków dwóch niedźwiedzi doszło na Słowacji w miniony weekend. Dwie osoby zostały poważnie ranne i przewiezione do szpitala. Słowackie służby zastrzeliły 3 niedźwiedzie. Szczegóły tych zdarzeń zna Maciej Pałachicki.
5: Do obu ataków doszło w pobliżu miasta Martin, ale w znacznej odległości od siebie. W sobotę wieczorem u wylotu Doliny Walczańskiej niedźwiedź zaatakował rowerzystę, przewrócił go i poważnie ranił. Mężczyzna dotarł o własnych siłach do najbliższych zabudowań i poprosił o pomoc. W szpitalu musiał przejść operację. Następnego dnia przy zjeździe z autostrady D1 w stronę Turan znaleziono nieprzytomnego 42-latka. Jego rany wskazywały na atak niedźwiedzia. On także z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. W oba miejsca wysłano specjalne zespoły do spraw niedźwiedzi. Pierwszego osobnika nie udało się wytropić, jednak znaleziono niedźwiedzicę, która prawdopodobnie zaatakowała w niedzielę. Prowadziła ze sobą dwa młode niedźwiadki. Zdecydowano się na odstrzał całej trójki. To nieodosobniony przypadek na Słowacji, tylko w ubiegłym roku zastrzelono tam ponad 200 tzw. problemowych niedźwiedzi.
6: Cieszą nas takie fakty.
1: Mamy drugi medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Drugi srebrny. Wywalczyła go Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. Złoto przegrała z Holenderką Nadine Visser o zaledwie 1/1000 sekundy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: to już prawie druga, to pora... Pierwsza to pora faktów w RMF FM. Karol Paczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Kilkadziesiąt apeli o podpis pod ustawą Lex Charlatan trafiło do Pałacu Prezydenckiego. Posłuchajcie, co dokładnie jest w tych apelach. USA i Iran są bliskie jakiegoś porozumienia, tak twierdzi minister obrony Pakistanu. Poza tym w faktach bociany, które już szykują się do podróży do ciepłych krajów. Do Pałacu Prezydenckiego wpłynęło kilkadziesiąt apeli o podpisanie ustawy Lex Charlatan. Nowe przepisy mają chronić pacjentów przed działalnością pseudomedyczną i znachorami. Prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję w tej sprawie do końca przyszłego tygodnia. Co dokładnie jest w tych apelach?
1: Powtarza się w nich argument, że potrzebna jest lepsza ochrona pacjentów. Na to zwraca uwagę Anna Kupiecka z Fundacji OncoCafe.
2: Trzeba pilnować tego zdrowia w taki sposób, aby pacjenci nie byli naciągani przez oszustów. Wielokrotnie w naszej fundacji spotykamy się z sytuacjami, kiedy proponuje się pacjentowi rogi jelenia albo inne specyfiki, które mają go wyleczyć z choroby onkologicznej.
1: Autorzy ustawy Lex Charlatan tłumaczą, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, cały czas będzie można na przykład zalecać konkretną dietę. Karane finansowo byłyby dopiero przypadki, w których ktoś deklarowałby, że ta dieta wyleczy chorobę, jeśli nie ma na to dowodów naukowych. Jeśli prezydent podpisze ustawę, nowe przepisy będą obowiązywać w listopadzie.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Pakistan ocenia, że Stany Zjednoczone i Iran są blisko porozumienia. Minister obrony Pakistanu powiedział, że sygnały z ostatnich dni wskazują na możliwość zawarcia umowy pokojowej. Islamabad był jednym z mediatorów próbujących doprowadzić do negocjacji. Rozmowy pozostają jednak trudne. Donald Trump domaga się od Iranu m.in. reparacji dla ofiar ataków, a Teheran żąda rekompensat za działania USA. Nie wiadomo też, czy strony porozumieją się w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz, której blokada poważnie zakłóca światowy transport. Ropy i gazu. Unijni inspektorzy pojadą do Brazylii pod koniec miesiąca. Dowiedziała się tego korespondentka RMF FM w Brukseli. Audytorzy sprawdzą, czy brazylijski drób i miód spełniają unijne normy dotyczące zakazu stosowania antybiotyków i hormonów wzrostu. Jakie znaczenie ma ta inspekcja dla polskich producentów, to wyjaśni Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: To ważna kontrola dla polskich producentów, bo 3 września Brazylia ma stracić możliwość eksportu swoich produktów na unijny rynek po tym, jak wypadła z listy państw uprawnionych do eksportu. Jeśli kontrola wypadnie pozytywnie, Komisja Europejska może zaproponować powrót brazylijskiego drobiu i miodu na unijny rynek. Dla polskich hodowców Brazylia to duży konkurent, dlatego producenci, z którymi rozmawiałam, chcą przede wszystkim gwarancji, że będzie musiała spełniać te same unijne wymagania dotyczące antybiotyków.
0: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
4: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
0: Choć kalendarzowe lato trwa w najlepsze, w świecie ptaków już jesień. Bociany gromadzą się w sejmikach i przygotowują się do migracji do ciepłych krajów. To znak, że wielka podróż tych ptaków zbliża się wielkimi krokami.
5: W ptasim świecie rozpoczęła się jesień i to już na dobre, bo odleciały już w dużej części jeżyki, no i bociany. Bociany zżywkowały, już większość ptaków odleciała. One w tej chwili tworzą właśnie tak zwane sejmiki, czyli grupują się niekoniecznie na łąkach, bo czasami gdzieś tam nawet na dachach budynków potrafią przysiąść. No i grupami odlatują w kierunku południowo-wschodnim, czyli gdzieś tam na Lubelszczyznę się kierują.
6: A potem?
5: A później Ukraina, Rumunia, Turcja i przez cieśninę Bosfor wlatują już w tą część azjatycką i kierują się do Afryki.
0: Z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Przed nami krótki, ale przyjemny oddech od upałów, ale one wrócą już w najbliższy weekend.
4: RMF FM. Czas na rozmowę.
0: To bardzo poważna decyzja o poważnych skutkach dla budżetu państwa. Jeszcze jej nie podjęliśmy. Tak mówił na antenie RMF FM Wojciech Balczun, odnosząc się do tego, czy rząd wróci do programu ceny paliwa niżej na 2 ostatnie tygodnie sierpnia. Piotr Salak poprosił ministra aktywów państwowych także o komentarz do najnowszego sondażu Opinia 24, przeprowadzonego na zlecenie naszej stacji.
7: 59% Polaków uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw. I co pan na to?
6: No myślę, że to jest naturalna reakcja społeczna, gdzie społeczeństwo zawsze oczekuje.
7: Czyli pan też by był nie był zadowolony.
6: Większych działań, natomiast ja zwracam uwagę na to, że my wprowadziliśmy program CPN, który był najbardziej efektywny i skuteczny
7: w całej Europie. Ale program CPN już się skończył, panie ministrze.
6: No tak, ale to po pierwsze, my staliśmy się benchmarkiem dla całej Europy. Nas kopiowali Czesi i nasi inni sąsiedzi. Pokazywali nas jako przykład, natomiast wiadomo, że ten program był na czas określony.
7: No to teraz kierowcy się pytają, kiedy następny CPN? No, pan już to wie?
6: Po to była nasza inicjatywa dotycząca podatku od nadmiarowych zysków, żeby wygenerować środki, które pozwolą ministrowi finansów na obniżenie cen.
7: Ale sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i sytuacja jest taka. Kiedy będą ceny, kiedy będzie nowy program CPN, panie ministrze?
6: Po pierwsze, tak jak powiedziałem, cały czas szukamy rozwiązań, które są możliwe. Minister finansów ma w swojej gestii możliwość obniżenia VAT-u. Premier zapowiedział, że
7: to można zrobić bez ustawy, tak?
6: Może zrobić to bez ustawy. Ostatnie dwa tygodnie będziemy bardzo pilnowali tego, co się będzie działo na rynkach. Ja zrobiłem sobie taką analizę na własny użytek ostatnich 10 dni, jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw i mimo tego, że ciągle zawirowania w ciśnienie Ormus trwają, ten konflikt nie został jakby zakończony, te ceny jednak się stabilizują,
7: no dobrze, ale to znaczy...
6: wręcz się zniżają.
7: Ale słyszał pan, co powiedział premier, że ostatnie dwa tygodnie można się liczyć z tym, że ostatnie dwa tygodnie wakacji, że ten program będzie wprowadzony. To będzie wprowadzony, czy nie, no, według pana wiedzy?
6: Na pewno decyzji jeszcze w tej materii nie ma. Analizowane
7: ale musi zapaść do końca tego tygodnia.
6: Tak, no dzisiaj mamy posiedzenie rządu, na pewno będziemy się zastanawiali, rozmawiali, dyskutowali wspólnie z ministrem finansów, z ministrem energii. Tak jak powiedziałem, no musimy ważyć też koszty dla budżetu.
7: Ale pana zdaniem...
6: Nie rozumiem, dlaczego pan prezydent zawetował.
7: Ale pana zdaniem, to za chwilę do tego przyjdziemy, ale pana zdaniem to jest realne, że, bo o tym mówi premier, że ostatnie dwa tygodnie wakacji będą z regulowanymi cenami paliw?
6: Premier też powiedział w tej swojej wypowiedzi, odniósł się do tego, że to będzie też powiązane z analizą tego, co się wydarzy na rynkach. Jeżeli się okaże,
7: no pan analizuje,
6: że
7: nie, to, co się dzieje,
6: no to
7: na rynkach.
6: Na razie patrzę, że ceny się jednak ceny się w tej chwili delikatnie obniżają. W związku
7: czyli
6: z
7: nie.
6: Tym, w związku z tym my musimy patrzeć z punktu widzenia budżetu państwa, no bo wiemy, że wymagania są duże. Patrzymy też z punktu widzenia interesu społecznego. Patrzymy na to, jak w sposób nieuzasadniony wzbogaciły się koncerny paliwowe na tym kryzysie. Stąd też szukamy rozwiązań dotyczących, tu
7: ale
6: się pojawiła informacja jednego
7: pytanie,
6: z analityków w kwestiach dywidendy. Oczywiście, że w tej materii też minister aktywów państwowych, czyli ja, przyglądamy się bardzo uważnie
7: na pański ministerialny nos, panie ministrze, będzie ta decyzja do końca tygodnia, czy nie będzie?
6: No nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest bardzo poważna decyzja o dużych skutkach dla budżetu państwa. Działamy w interesie społeczeństwa bezwzględnie. Udowodniliśmy to, wprowadzając program CPN i jeżeli uznamy, że taka konieczność jest, bo nie ma perspektywy na obniżenie cen w wyniku uspokojenia się sytuacji na rynkach światowych, to na pewno ten scenariusz będzie wprowadzony.
7: Nie chce mi pan powiedzieć w takim razie, bo pan mówi, że to były jakieś wielkie pieniądze. Jak tak patrzę na to, ile kosztował program CPN, to było ledwie 4,7 miliarda, to w przypadku, jeśli chodzi o wydatki budżetu, to niewielkie pieniądze, przyzna pan, panie ministrze.
6: No, analizując wszystkie dyskusje, które toczymy, to każda ta pozycja, zwłaszcza jeżeli skonfrontujemy to z potrzebami, nie wiem, służby zdrowia, no to wiemy, że też musimy liczyć i gospodarnie zarządzać tym całym majątkiem, żeby zabezpieczyć interesy państwa.
7: Panie ministrze, w takim razie sprawa ustawy o nadmiarowych zyskach jest w Trybunale Konstytucyjnym. Będzie się do tego podchodzić jeszcze raz?
6: No jakby czujemy się, że tak powiem, bardzo niekomfortowo i nie rozumiem tego, tej intencji, która kierowała panem prezydentem.
7: Uzasadnienie jest takie, że ustawa nie może działać wstecz.
6: No to absurdalna rzecz. No,
7: dlaczego właśnie, absurdalna?
6: No bo zyski dopiero możemy oceniać post factum, a nie antycypować to, że ktoś zarobi i w tym momencie wprowadzamy tego typu regulacje. Zresztą proszę się przyjrzeć na sytuację, kiedy wybucha wojna w Ukrainie i były nadmiarowe zyski i było to uregulowane na poziomie Unii Europejskiej i na przykład JSW zapłaciło podatek solidarnościowy.
7: Ale wie pan, jaka potem była sprawa, trzeba
6: milionów.
7: Było te pieniądze zwracać.
6: No akurat JSW nie otrzymało z powrotem
7: ale
6: tych pieniędzy.
7: Ale JSW się tego domagało.
6: Się domagało, no bo akurat się tak stało, że pan minister Sasin obciążył tylko JSW taką daniną.
7: Ale wracając w takim razie do tego podatku od nadmiarowych zysków, będzie jeszcze kolejna próba podejścia do tej sprawy?
6: Też taki scenariusz jest rozważany, dlatego że to jest narzędzie, w które powinno być wykorzystywane przez państwo, jest wykorzystywane przez inne państwa i jest elementem też poszukiwania pewnego balansu i zdrowego balansu w całym systemie, a nie tworzenia warunków do nadzwyczajnego wzbogacania się koncernów w wyniku sytuacji geopolitycznej.
7: Jeżeli będzie kolejne podejście, to w jaki sposób? To w takim razie obejmie tylko spółki paliwowe, czy na przykład też dostawców gazu?
6: Jest taki scenariusz dyskutowany, zresztą dzisiaj chyba się pojawiły informacje w mediach, że dostawcy gazu też mogą być objęci, to też dotknie w pewnym sensie Orlen. To może dostarczyć dodatkowych środków do budżetu państwa. W sposób też uzasadniony, bo tam też te zyski się pojawiły.
7: Na poziomie 60%, tak jak było w tym poprzednim projekcie?
6: Do tego tutaj jeszcze póki to sprawa nie jest zamknięta, nie przedyskutowana ostatecznie, to nie jestem w stanie potwierdzić. Natomiast patrzymy bardzo szeroko i uważam, że znajdziemy rozwiązanie bardzo konstruktywne.
7: Panie ministrze, pan z tych rekordowych zysków Orlenu 15 miliardów, o ile dobrze pamiętam, w tych pierwszych dwóch kwartałach, to jest zadowolony? Czy pana to martwi?
6: Nie, no ja zawsze jako aktywny właściciel zarządzający czy nadzorujący spółki Skarbu Państwa jestem zadowolony, kiedy generują odpowiednie
7: wyniki. Bo do pana kieszeni, czy raczej do kieszeni do budżetu państwa
6: oczywiście,
7: płynie,
6: że tak.
7: Pieniądze z dywidendy.
6: Też przyglądaliśmy się wynikom Orlenu bardziej szczegółowo i te nadzwyczajne zyski się pojawiły głównie ze sprzedaży paliw poza Polską.
7: Z marży rafineryjnej.
6: Z marży oczywiście rafineryjnej.
7: A ta marża nie jest za wysoka pana zdaniem? No,
6: marża rafineryjna jest taka, jaka jest i tutaj pole do działania jest dosyć ograniczone. Zyski oczywiście są powodem do satysfakcji, bo pamiętajmy o tym, że Orlen jest największą spółką w tej części Europy. Jest ogromnym holdingiem, który stabilizuje wręcz polską gospodarkę. Jest podmiotem, który inwestuje rekordowe pieniądze w pozyskiwanie nowych źródeł gazu. Są nowe złoża eksplorowane i tak dalej. Są inwestycje też w podmioty,
7: Ale porozmawiajmy o pieniądzach, panie ministrze, bo pan mówi tak, będą rekordowe zyski, a tak sobie szybko policzyłem, zgodzi się pan ze mną lub nie, to może być koło nawet 30 miliardów złotych w tym roku. Zgadza się pan?
6: No to się okaże. Oczywiście my w tej chwili pracując nad budżetem państwa na przyszły rok też antycypujemy potencjalne zyski z Orlenu. Orlen jest oczywiście największym kontrybutorem do tej dywidendy, która trafia do budżetu państwa.
7: I antycypujecie, mówiąc językiem korporacyjnym, również to, że ileś pieniędzy do budżetu wpłynie. Ile wpłynie z dywidendy? 15 miliardów?
6: Nie odpowiem na to pytanie.
7: Ale ja tak sobie szybko liczę i tak mi wychodzi.
6: Ja wiem, ale to oczywiście jest
7: moja... A jestem daleki od prawdy?
6: Moja rozmowa z ministrem finansów. W tej chwili mu przekazuję dosyć sprawnie wszystkie informacje i prognozy. Nawet wczoraj dyskutowaliśmy do wieczora na temat tego, jak to będzie.
0: Cała rozmowa z Wojciechem Balczunem jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Rośnie bilans ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. Premier Donald Tusk obiecuje wyciągnięcie konsekwencji za nieprawidłowości przy przekazywaniu pieniędzy powodzianom. W faktach także wakacyjny odpoczynek w centrum miasta. Idealnie nadaje się do tego działka. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 miały epicentrum w departamencie Choco. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. W wielu rdzennych społecznościach nadal nie ma prądu ani podstawowych usług, co utrudnia działania ratowników. Po trzęsieniu wznowiono loty na 5 lotniskach w regionie. Według kolumbijskich służb geologicznych był to najsilniejszy wstrząs w kraju w XXI wieku. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę z nieprawidłowościami przy podziale środków dla powodzian. To reakcja na medialne doniesienia o nieuczciwym rozdysponowaniu 4,5 miliona złotych w Jeleniej Górze. Według ustaleń Wirtualnej Polski pieniądze, które miały trafić do podmiotów powiązanych z Anną Kopiniczyńską z Koalicji Obywatelskiej, która została zawieszona w prawach członka partii.
1: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych, będziemy mieli do czynienia z jakimiś wpływami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
0: Mówił premier Donald Tusk. Anna Konieczyńska straciła wczoraj stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. I ten temat wróci jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce, informuje o tym Główny Urząd Statystyczny. Według najnowszych danych legalnie zatrudnionych migrantów jest już ponad 1 132 000. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 7%, czyli o 75 tysięcy osób. Skąd najczęściej pochodzą cudzoziemcy w Polsce? O tym Igor Skrzypek.
2: Tu oczywiście bez zaskoczeń to przede wszystkim Ukraińcy. Blisko 770 tysięcy osób, co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Liczba pracujących Ukraińców rośnie w ciągu roku o 8,5% w górę. Stanowią prawie 70% wszystkich cudzoziemców w Polsce. Pod względem